Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinno na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wiem.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: kwiatów. Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Słuchajcie, magazynu reporterów, zza mikrofonu wita się z wami Weronika Kobus. W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie trochę o fajnych planach na aktywne spędzanie wakacji i o kolejnym głosowaniu w budżecie obywatelskim, bo jak już mogliście się zorientować, nasze miasto jest na tyle rozpieszczone, że załapuje się zarówno na łódzki budżet obywatelski, jak i na budżet obywatelski województwa łódzkiego. Ale zanim znowu o budżecie, zaczniemy sobie od planowania wakacji razem z Zieloną Łodzią, która tym razem po raz kolejny wychodzi do nas z absolutnie naładowanym kalendarzem. A w tym kalendarzu znajdziemy naprawdę całą masę aktywności. Od spacerów przez zajęcia sportowe po zajęcia takie jak tai chi czy obchody nocy świętojańskiej albo nocy spadających gwiazd. Także jeżeli ktokolwiek jeszcze zastanawia się, jak spędzić lato w mieście, no to już przychodzimy z informacjami. Posłuchajcie przedstawiciela Zielonej Łodzi.
2: Aktywnie w Łodzi.
4: Łukasz Janczar, Zielona Łódź. Mamy zajęcia o charakterze sportowym i sportowo-rekreacyjnym. Mamy zajęcia o charakterze, powiedziałbym, kulturalnym czy społeczno-kulturalnym. Mamy takie zajęcia, gdzie można mówić o pewnym popularyzowaniu nauki. Więc myślę, że tak można określić bardzo szeroko naszą ofertę. Z jednej strony staramy się wykorzystać po prostu tę przyrodę, która zachowała się i którą możemy obserwować w łódzkich parkach. Rozmawiamy o niej podczas spacerów. Niektóre z tych spacerów i wycieczek mają charakter, powiedzmy, botaniczny. Czasami mają charakter bardziej związany z historią naszego miasta. Staramy się pokazać te parki z różnych stron. Spacerujemy bądź jeździmy rowerami w każdą niedzielę. Z reguły spotykamy się o godzinie 12 i przez kilka godzin staramy się podziwiać łódzkie parki razem z przewodnikami. Czasami jest to spacer, który trwa całą noc przez 12 godzin. Także tych spacerów w ciągu sezonu jest blisko 40. Zapraszamy na zajęcia jogi w czterech łódzkich parkach. Mamy zajęcia gimnastyki, street workoutu, skierowane bardziej dla seniorów. Mamy w tej chwili cykl zajęć samoobrony dla kobiet w parku Widzewska Górka. Takich zajęć sportowo-rekreacyjnych możemy zaliczyć zajęcia tai chi, Akademii Tai Chi i Lokup, które odbywają się w każdą niedzielę w parku Śródliska. Nie wiem, czy o czymś jeszcze nie wspomniałem, no zajęcia biegowe w parku Baden-Powella, w parku Julianowskim i na uroczysku Lublinek.
3: Na które z tych wydarzeń trzeba się zapisać, a na które można przyjść, że tak powiem, z ulicy?
4: Zdecydowana większość zajęć jest bezpłatnych i nie wymaga wcześniejszych zapisów. Biletowane wydarzenia organizujemy w Ogrodzie Botanicznym, Noc Świętojańską, czy też zajęcia, na których Noc Spadających Gwiazd 12 sierpnia w tym roku będziemy organizować. Także w tym wypadku udział w imprezie wiąże się z wykupieniem biletu do Ogrodu Botanicznego bądź specjalnej wejściówki. Natomiast zdecydowana większość nie wymaga żadnych wcześniejszych zapisów, po prostu należy przyjść. No, w przypadku zajęć sportowych oczywiście odpowiednio ubranym, być może wyposażonym w matę, w butelkę wody. Związane z wcześniejszymi zapisami jest ten spacer 12 godziny, to ze względów organizacyjnych staramy się jednak ze względów bezpieczeństwa mieć nadzór nad tą grupą, która się nocami przez łódzkie parki i lasy przemieszcza, ale to jest taka wyjątkowa sytuacja.
3: Z załogą Zielonej Łodzi spotkałam się w Parku Podolskim, gdzie oprócz kilku minut na rozmowę znaleźliśmy czas na obejrzenie krótkiego pokazu jogi, bo zajęcia z jogi również są uwzględnione w programie. Z pewnością nikt nie opowie o nich lepiej niż instruktorka, która właśnie takie zajęcia będzie prowadzić.
5: Marta Brąslik.
6: Widzieliśmy tutaj małą demonstrację tego, jak wyglądają zajęcia z jogi. To było powitanie słońca, jeżeli się nie mylę.
5: Zgadza się. Powitanie słońca z asztangi. Rzecz do zrobienia tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba też robić tego powitania słońca w perfekcyjny sposób i na zajęciach w parku też tego nie wymagamy. Chcemy, żeby każdy ćwiczył tak, jak czuje, tak, jak tego potrzebuje. Nie robił na pewno na 100%, żeby się nie skontuzjować i żeby to była przyjemność, dobra zabawa, ćwiczenie dla ciała, dla umysłu, a nie coś, co musi koniecznie zrobić, pozycja, którą musi osiągnąć. To nie o to chodzi w jodze.
6: To rozumiem, że będą też tak dobrane zajęcia, żeby nie potrzeba było żadnych kostek i jakichś dodatkowych sprzętów.
5: Dokładnie. No, jest to joga w parku, ona się rządzi swoimi zasadami. Nie są potrzebne żadne sprzęty oprócz maty lub kocyka. Nawet nie jest potrzebna mata, może być zwykły kocyk albo karimata. Nie są potrzebne paski ani żadne inne akcesoria. Prowadzące dostosowują zajęcia do osób, które się pojawiają. Wiemy, że to jest joga w parku, pod gołym niebem, na trawce. Nie jest tak stabilnie jak w studio jogi. I zajęcia są raczej ogólne, dostosowane do uczestników, do ogólnego poziomu. Więc wiemy, że jednocześnie na zajęciach mogą się pojawić dzieci, osoby w średnim wieku i seniorzy. I każdy znajdzie coś dla siebie.
6: A czy nadal się spotyka pani z takim przekonaniem, że faceci się wstydzą na jogę chodzić?
5: Coraz mniej. Rzeczywiście kiedyś tych panów było bardzo mało na zajęciach, ale teraz pojawia się ich coraz więcej. Szczególnie dużo ostatnio widzę biegaczy na zajęciach jogi, bo joga dla biegaczy jest świetnym remedium na spięte mięśnie po biegach. A tych biegów ostatnio w Łodzi jest naprawdę dużo, więc potem można się porozciągać na jodze po bieganiu.
0: Tak więc, jak sami słyszycie, tych aktywności jest naprawdę mnóstwo. Ciężko by wymienić je wszystkie po kolei, ponieważ jest to kilka wydarzeń w tygodniu od początku czerwca do samego końca września, który w naszym klimacie i w ostatnich latach również jest przepięknym miesiącem, więc warto z niego korzystać na powietrzu. Więcej informacji, konkretną rozpiskę wydarzeń, informacje, gdzie danego dnia będą się odbywać wydarzenia Zielonej Łodzi, znajdziecie w ich mediach społecznościowych. Niestety muszę Was tam odesłać, bo nie jestem w stanie wymienić wszystkiego na jednym wdechu. A i myślę, że w całej audycji zabrakłoby mi po prostu czasu. Myślę, że warto też zaznaczyć, że żadna część Łodzi nie została w tych planach pominięta, więc będzie można zapisać się na zajęcia w Parku Podolskim, w Parku Szarych Szeregów, na Zieleńcu przy Jesionowej, tak jak słyszeliście, na uroczysku w okolicach Lublinka, w Parku Źródliska, czy też na Widzewskiej Górce. Po prostu wszędzie coś się dzieje i myślę, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie coś dla siebie. Do każdego mieszkańca regionu, również niezależnie od wieku czy zainteresowań, rękę wyciąga Budżet Obywatelski. Tym razem w tej edycji wojewódzkiej, Budżet Obywatelski województwa łódzkiego. Również 1 czerwca rozpoczęło się głosowanie w tym budżecie, tylko w przeciwieństwie do łódzkiego miejskiego budżetu obywatelskiego, w tym wojewódzkim będzie można głosować nie do końca czerwca, a do połowy lipca. O szczegółach tegorocznej edycji opowiedzą marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego województwa łódzkiego.
7: To już kolejna edycja BO, którą organizuje Urząd Marszałkowski. Ta edycja okazała się dla nas edycją rekordową, ponieważ wpłynęło aż 339 projektów, które zostały poddane pod głosowanie. Z tego miejsca chciałam bardzo serdecznie podziękować i pogratulować wszystkim liderom projektów. Widać, że dla nich nie ma żadnych granic, przekraczają je z roku na rok i nic ich tak naprawdę nie ogranicza, jeżeli chodzi o ich kreatywność i pomysłowość tych projektów, które są do nas składane. Mamy kwotę 8 milionów złotych, 2 miliony złotych przeznaczamy na pulę wojewódzką i 6 milionów złotych na 5 subregionów. Te projekty dotyczą każdej sfery życia. bo zarówno dotyczą zawodów sportowych, wydarzeń artystycznych, warsztatów, pikników, badań profilaktycznych czy kina letniego, ale także oczywiście są również projekty inwestycyjne, mniejsze i większe. Bardzo nas to cieszy, bo widać, że mieszkańcy województwa łódzkiego dokładnie wiedzą, na czym im zależy, czego chcą, czego im brakuje i właśnie te projekty są najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby i ich zainteresowania. Głosowanie będzie trwało do 13 lipca. Będzie możliwe zarówno internetowo, jak i w formie papierowej. Natomiast w formie papierowej głos będzie można oddać do 30 czerwca. Potem już tylko i wyłącznie będą mogły być oddawane głosy w formule elektronicznej. Zmiana, która została wprowadzona w tej edycji budżetu obywatelskiego, jest również taka, że każdy będzie mógł oddać aż 3 głosy. W poprzednich edycjach każdy mógł oddać tylko 2 głosy. Teraz będzie mógł oddać aż 3 głosy. 1 głos na pulę wojewódzką i 2 głosy na projekty zgłoszone w poszczególnych subregionach. To jest również wyjście naprzeciw prośbom i oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, którzy często w innym miejscu mieszkają i w innym miejscu pracują. Dlatego dajemy im szansę właśnie do tego, aby w sumie mogli oddać 3 głosy. Zachęcam wszystkich Państwa do głosowania w jednej czy w drugiej formule, która dla Państwa jest wygodniejsza i korzystniejsza, bo naprawdę te projekty są bardzo ciekawe, interesujące i razem wspólnie możemy zmieniać nasze województwo. A o szczegółach powie, jeżeli chodzi o kwoty, jakie projekty, w jakich kwotach, do jakich kwot mogą być finansowane, powie Pan Damian, bardzo proszę.
8: W szczegółach, tak jak Pani Marszałek powiedziała, ta zmiana regulaminu, czyli 2 głosy dodane w tym roku, to jest ta największa nowość dla liderów projektów. Te zadania miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, te zadania inwestycyjne w pulach subregionalnych do 120, natomiast te inwestycyjne zadania zazwyczaj najbardziej dominują w puli wojewódzkiej, bo tam ta kwota, ta graniczna kwota to jest aż 1 000 000 złotych. W zeszłym roku mieliśmy 2 po prostu tak duże zadania, które pochłonęły całą tę kwotę. Ważna informacja też, że może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, dzieciaka i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas od najmłodszych lat. Oczywiście wtedy wraz z pomocą rodziców czy dziadków się głosuje. Jeśli chodzi o kwestię karty papierowej, no to jest to jakby specjalne pole do podpisu. Natomiast w przypadku głosowania online, każdy mieszkaniec czy każdy rodzic, który będzie chciał zagłosować na przykład na dane czy za dziecko, pokazać dziecko, jak się głosuje, będzie mógł na jeden numer telefonu otrzymać tak zwane 2 kody, czyli będzie mógł zagłosować na przykład tata i dziecko oraz mama, tata i syn, mama i córka będą mogły zagłosować na jeden numer telefonu jednego rodzica. To głosowanie jest bezpłatne, oczywiście zaraz pokażemy całą procedurę. Ono się w tej kwestii akurat za wiele nie zmieniło. W tym roku 339 projektów. Najaktywniejszy to subregion Piotrkowski oraz miasto Łódź, jeśli chodzi o ilość projektów, bo to jest ponad 75 projektów na każdy z subregionów. No a w puli wojewódzkiej walczymy o, tak jak już powiedziałem, te duże miliony i tam jest ponad około 30 projektów, spośród których można wybrać zadania, które będą w puli wojewódzkiej realizowane. Ja też dodam, że my jesteśmy teraz na etapie, po pierwsze startuje głosowanie na kolejną edycję, ale jednocześnie jesteśmy już w czasie, kiedy są realizowane zadania z poprzedniej edycji. Tylko w ten weekend mieliśmy 4 wydarzenia w całym województwie, które były finansowane z budżetu obywatelskiego. To jest na przykład Dzień Dziecka w gminie Złoczew, który był finansowany, całodniowe wydarzenie na Dzień Dziecka. Mieliśmy również tutaj na terenie naszego miasta Łodzi, Dzień Dziecka właśnie na sportowo z budżetu obywatelskiego. Mieliśmy również w Wieluniu organizowane wydarzenie, takie walkę z uzależnieniami zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego, akurat też finansowane z budżetu obywatelskiego i tych zadań, które są przed nami w czerwcu, w lipcu też będzie bardzo dużo i to jest też ten realny przykład tego, że to głosowanie i te pisanie projektów jest potem naprawdę realizowane, finansowane, tylko dodam, że mamy realizację budżetu obywatelskiego na poziomie 99,9% wybranych projektów. W zasadzie można powiedzieć, że jeżeli ktoś odda głos w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego, to może być pewien, że to zadanie zostanie zrealizowane.
9: Słowem podsumowania, łodzianie, do dzieła. Do głosowania w budżecie obywatelskim i do zapisywania się i przychodzenia na aktywności przygotowane przez Zieloną Łódź. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: Ostatnio w łódzkich mediach społecznościowych bardzo dużo zdjęć z drona. Zdjęcia pokazują głównie ludzi bawiących się na wielkich łódzkich juwenaliach. Ale co gdyby z drona przyjrzeć się temu, jak na co dzień wyglądają bałty? Słuchajcie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj porozmawiam z Łukaszem z Bałt, który właśnie pod tym kątem chce pokazać te nadal owianą złą sławą dzielnicę Łodzi. Łukasz jest zarówno fotografem, jak i społecznikiem i muzykiem i gdzieś te wszystkie jego pasje krążą wokół właśnie dzielnicy Bałty, a tak się składa, że już w najbliższą środę będziecie mogli zobaczyć jego zdjęcia zrobione w taki właśnie niezbyt oczywisty sposób, bo z drona właśnie. Przyznam szczerze, że sama jestem ciekawa tego, jak te bałty z góry wyglądają, czy dominuje tam porządek, czy jednak widać kompletny chaos. O tym i o kilku innych rzeczach porozmawiałam właśnie z autorem wystawy, czyli Łukaszem z Bałt.
2: Nasza Łódź.
3: Wystawa nazywa się Bałty z wysoka, nadziemne didaskalia. Opowiedz, tak. Jaki jest koncept na to, na te zdjęcia?
13: Chodzi o to, że ja bałty od 24 lat dokumentuję i w zasadzie zazwyczaj robiłem to z poziomu podłogi, że tak się wyrażę. No zdarzały się jakieś tam, no nie wiem, wejścia na dachy i tak dalej. Też trochę się wstydziłem tego, że robię zdjęcia z drona, bo pamiętam jak mój kolega, który bardzo mi imponował, Piotrek, który działa pod pseudonimem Futrzysko, mówił, ja nie szanuję droniarzy, no bo trzeba było zawsze jakiś wysiłek podjąć, żeby dostać się na jakiś dach, ale chodziłem z nim też po dachach, ale zauważyłem też, że no, te bałty z drona dają jeszcze szerszą perspektywę. Można jeszcze więcej zobaczyć niż z samego dachu, który jest też pewnego rodzaju ograniczeniem. No więc myślę, że to są po prostu takie właśnie didaskalia. To jest uzupełnienie tego mojego archiwum, żeby spojrzeć gdzieś szerzej. Że to po prostu będąc na dachu widzi się inne dachy, ale nie widzi się jeszcze na przykład całego układu takiego urbanistycznego, który gdzieniegdzie na bałtach potrafi się odsłonić właśnie z wysoka, albo na przykład takiego chaosu, który też jest bardzo charakterystyczny dla tej dzielnicy.
3: Mi się zawsze wydawało, że ty dokumentujesz gdzieś przez pryzmat tych bałt ludzkie historie, tak naprawdę bardzo intymnie. Jakie historie można pokazać z takiej odległości? Co chcesz pokazać w ten sposób?
13: Z tej odległości już specjalnych historii nie pokażemy. Ja muszę tutaj powiedzieć, że te historie też są w tle. Ja staram się mimo wszystko mało fotografować ludzi, bo ludzie też mają swoje historie i czasem woleliby, żeby one gdzieś zostały. W moich zdjęciach one są poniekąd gdzieś tam ukryte. Natomiast tak jak mówiłem, ta wystawa jest uzupełnieniem do tego wieloletniego archiwum, które buduję. I te historie na pewno tutaj nie będą na pierwszym planie. Natomiast wiem, że jak przyjdą ludzie z Bałt na wystawę, a na pewno ktoś z Bałt przyjdzie, to zaraz powie właśnie to. O, moja podstawówka, tutaj widać moją drogę do szkoły, o, a tam mieszkał Kaziu.
3: To o to chodzi, żeby wywołać takie rozmowy o tym życiu bałuckim?
13: Tak, właściwie o to chodzi, bo wspomnienia to jest coś bardzo fajnego i też potrzebnego. Poza tym to też łączy ludzi, bo kiedyś ludzie żyli bliżej. Dzisiaj na skutek tych takich zbliżeń cyfrowych, które następują poprzez messengery i tak dalej, mało mamy takiego żywego kontaktu z człowiekiem, a okazuje się, że ludzie też potrzebują tego. I niedawno obchodziliśmy właśnie Dzień Sąsiada, miałem w innej redakcji przyjemność o tym rozmawiać. Okazało się, że nagle rozdzwoniło się bardzo dużo telefonów, bo ludzie mają dużo do powiedzenia, czyli można powiedzieć, że jednak tego potrzebują, że łakną tego kontaktu, tego, żeby z sąsiadem pogadać. Kiedyś to się nazywało krótkie pogawędki, dziś to się nazywa small talki. Czasem mamy tego dosyć, ale to jest jednak potrzebne, żeby się nie wstydzić, żeby wiedzieć, że żyjemy w jakiejś kupie i ja też jako artysta i społecznik doświadczam tego. Mam za sobą naprawdę, mam wrażenie, że prowadzi mnie przez życie taka watacha różnych ludzi, którzy są mi w stanie z różnymi rzeczami pomóc, szczególnie z takimi artystycznymi.
9: I to dlatego wybrałeś tę bibliotekę na Marynarskiej?
13: To jest też taka historia, że ta biblioteka, z tego co ja wiem przynajmniej, to ma bardzo dobre czytelnictwo. Jest mi też bliska, ponieważ studiowałem kiedyś bibliotekoznawstwo. Niestety ukończyłem 9 semestrów tylko i jakoś dalej się nie udało. Aczkolwiek napisałem pracę magisterską o Centkiewiczach. Jest to biblioteka, w której miałem praktyki na studiach, a do tego to jest moja pierwsza biblioteka taka w życiu, bo ona była pod oknami mojej babci, między domem moim a babci, więc ja jako dzieciak byłem tam już taki zadomowiony, zaprzyjaźniony. Wypożyczałem tam książki od dziecka i wszystkich znałem. I jest to biblioteka, która w zeszłym roku obchodziła swoje 70-lecie istnienia. Była taka skromna wystawa. Wydaje mi się, że być może Biblioteka Miejska nie do końca jest zainteresowana celebrowaniem tego, ale ta biblioteka jest głęboko osadzona w tej bałuckiej społeczności. Przez wiele lat prowadziła ją nieżyjąca już pani Anna Dynkowska, która była taką bibliotekarką z prawdziwego zdarzenia i z dawnych czasów i to jest tak, że jak ona szła pod blokiem, to potrafiła wskazać okno i powiedzieć wszędzie, gdzie, jakie rodziny, z jakimi dziećmi żyją.
9: To wygląda na to, że te biblioteki to już niewiele, jedno z niewielu takich miejsc spotkań, takich neutralnych, które zostały. Gdzieś tam wszystkie miejsca od nas chciałyby wymagać, żeby zapłacić, żeby w nich przebywać i biblioteka zostaje jednym z niewielu miejsc, gdzie faktycznie można po prostu przyjść, pospędzać czas i nie wydawać pieniędzy.
13: Szczególnie ta biblioteka, bo ona, tak jak mówiłem, jest głęboko zakorzeniona w tej społeczności przez lata. I pomimo, że niektóre biblioteki mają troszkę szerszą ofertę, bo też mają lepsze możliwości i też są fajnymi miejscami, ale no, Marynarska to jest jednak Marynarska.
9: To już są takie konkretne bałuty. Nie boisz się czasem, że ci się znudzi fotografowanie tych bałut? Jak mówiłeś, już 24 lata fotografujesz jedną dzielnicę.
13: Już mi się znudziło.
9: Okej, co teraz?
13: No nie przygotowałem się, bo wszystko sobie zapisałem, a wiesz, ja mam taką tabelkę w Excelu, że od 19 grudnia 2002 roku robiłem zdjęcia chwilę wcześniej, ale mniej więcej w 2002 roku kupiłem aparat cyfrowy i 19 grudnia uważam, że zrobiłem takie pierwsze zdjęcie, które uważałem za historyczne zdjęcie bałut, to nawet na pograniczu bałut powiedzmy i Łodzi Starego Miasta i to było zdjęcie fabryki Biedermana w parku Helenów. Uznaję to zdjęcie za historyczne i pomyślałem, że zamknę to fotografowanie bałut w 25 latach, więc 25 lat minie 19 grudnia przyszłego roku, więc wtedy zakończę fotografowanie bałut. Będzie 25 lat, ludzie też pytają, co będzie dalej, no nic specjalnego, to znaczy właśnie, a może więcej specjalnego, bo być może będzie mniej okazji, żeby spotkać mnie na bałutach, ale myślę, że może sobie usiądę w którejś bibliotece albo w jakiejś kawiarni, albo pojadę do siebie na działkę za Zgierz i tam będę przekopywał te zdjęcia i to archiwum porządkował, tak żeby mogły się później pojawić naprawdę profesjonalne wydawnictwa.
9: Zdjęcia z tej wystawy, o której rozmawiamy, które są najstarsze i z jakiego są okresu? Bo jednak ta zajawka dronowa nie trwa aż tak długo.
13: Nie, no dron to są ostatnie w zasadzie, no nie wiem, 2,5 roku, także tutaj nie ma o czym mówić. To są zdjęcia całkiem nowe. Natomiast to, co mówiłem, jak już kiedyś zaczerpnę z tego archiwum, to naprawdę będzie co wyciągać.
9: Jesteś takim świadkiem przemijania tych bałut. Łódź jednak ma taką tendencję do, przynajmniej ostatnio, zamykania większej ilości ciekawych miejsc niż otwierania. Jak się czujesz, patrząc na to miasto przez tyle lat, obserwując jego zmiany? To musi być smutne.
13: Miałem jakieś takie przeczucie, jak się urodziłem i złapałem jakikolwiek kontekst, że żyję w drugim mieście w Polsce, po Warszawie, że w zasadzie, że to jest miasto robotnicze, bardzo ważne. Mówiło się, że no miało praktycznie 800 tysięcy mieszkańców, że być może dobijemy do miliona. Tak było, naprawdę. No i okazało się, że nie. Później, kiedy byłem już pełnoletni, Łódź wkroczyła w taki dziwny okres. Znaczy, już wcześniej było trudno, prawda? Już lata 90. się bardzo zaznaczyły, ale jeszcze to, że stały się takim złym miastem w świadomości, no bo przecież były dzieci z beczek na Radwańskiej, Pawulon, cała ta afera i tak dalej, więc Łódź stała się takim złym miastem. To też przez chwilę mnie cieszyło. Mniej więcej zbiegło się to z tym, jak zacząłem fotografować bałuty i młodego człowieka bardzo pociągają takie złe historie i właśnie dlatego taki mój pierwszy reportaż z 2003 roku, fotoreportaż, nazwałem Z życia rezerwatu ludów pierwotnych Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast później dojrzałem, zacząłem szukać zupełnie czegoś innego. Zauważyłem, że dużo bardziej chyba jednak te dobre historie się niosą i one są nam przede wszystkim potrzebne, bo też trochę mam taką uwagę, że media poszły nie w tą stronę, że dużo się mówi o jakichś złych rzeczach, że cały czas się powtarza te same rzeczy, to ja wolę cały czas powtarzać te same, ale dobre.
9: Można odnieść wrażenie, że tak po prostu dokumentujesz swoje wyrastanie z cynizmu w ten sposób.
13: Ładnie powiedziane, tak. Tak, i też to, że nie trzeba być za wszelką cenę indywidualistą, tylko też warto grać do wspólnej bramki.
9: Co fajnego można dojrzeć w bałutach, znając je tak na wskrosie jak ty?
13: No, ja tutaj nie jestem obiektywny, bo ja też patrzę przez ten sentyment, który też często towarzyszy moim odbiorcom, więc chyba lepiej by było, żeby na to pytanie odpowiedział ktoś, kto być może ze mną pójdzie na bałuty, na taki spacer i powie. No. Wydaje mi się, że ludzie z zewnątrz czasem dostrzegają to, że jednak jest taki potencjał społeczny, który mimo wszystko nie ginie i gdzieś podskórnie jest wyczuwalny. Jakieś sąsiedzkie relacje, że Łódź dzisiaj jest mała, a bałuty szczególnie już mają taką swoją sieć powiązań i nagle się okaże, że się w zasadzie każdy z każdym jakoś tam zna, te powiązania są. Ja czasem mówię o tym, że to są taka po prostu sieć naczynia połączone.
9: No to co? To ostatnie słowa zaproszenia na wystawę Bałuty z Wysoka. Środa, 10 czerwca, Biblioteka na Marynarskiej.
13: Tak, o godzinie 18. Pozwolę sobie tylko powiedzieć, że zgodził się kolejny raz i zagra mój kolega z zespołu Wolne Bałuty, ale zagra tym razem na harmonii, tak żeby to taki bałucki dawny klimat poczuć. Paweł Zawierucha.
9: To super, zapraszamy w takim razie.
13: Zapraszam.
9: Dziękuję ci za rozmowę.
13: Dziękuję.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: 10 czerwca, godzina 18 w Bibliotece na Marynarskiej. Powtórzymy to jeszcze raz, bo to jest naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście wystawa będzie później dostępna jeszcze o wiele dłużej, ale tak jak wspomniał Łukasz, właśnie ten wernisaż będzie super fajną okazją do tego, żeby powymieniać się wspomnieniami, porozmawiać o przestrzeni, która na co dzień nas otacza, a być może, i na to liczę najbardziej, że będzie to również okazja do poznania sąsiadów, co w ostatnim czasie umyka nam i często nie wiemy, że omijają nas naprawdę niesamowicie ciekawe znajomości. Biblioteka oczywiście znajduje się w samym sercu Bałut, troszeczkę na północ od ulicy Wojska Polskiego. No i jeżeli nie uczęszczacie regularnie w wydarzeniach organizowanych przez Miejską Bibliotekę, to czuję się w obowiązku przypomnieć, że owszem, wydarzenie jest oczywiście darmowe, ale potrzebujecie karty bibliotecznej, czyli tak zwanej fiszki, żeby móc wziąć udział w wydarzeniu. Tak jak zapowiedział Łukasz, podczas wernisażu odbędzie się również
3: również koncert, więc tylko więcej okazji do tego, żeby pojawić się w bibliotece na Marynarskiej i obejrzeć bałuty z kąta, z którego naprawdę mało kto do tej pory je oglądał. Jeżeli jesteście ciekawi innych bałuckich historii, to jak najbardziej na profilu Łukasza z Bałut znajdziecie takich mnóstwo. Słuchaliście magazynu reporterów? Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
15: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Radia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Melo Radio.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przy

0: większy ruch da się już odnotować na drogach dojazdowych do miasta. Tłoczno zaczyna robić się na Pabianickiej, zwłaszcza przy rondzie lotników lwowskich, ale podobnie wygląda Żgowska i Tomaszowska. Ciężko jedzie się już też przez Rokicińską, zwłaszcza w okolicach Malowniczej. Na Pomorskiej, Telefonicznej czy Brzezińskiej też aut przybywa.
1: Tak, dobrej środy to jeszcze w tym tygodniu nie mieliśmy. Łapcie i korzystajcie, a my podkręcamy tempo i dodajemy wam energię od rana. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, to już 6:30.

Taylor Swift w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Za 22 minuty będzie 7. Mam coś dla was z samego rana. Torba Melo Radia jest do wzięcia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie taki merch. Torba czeka, czekam też i ja. Dzwońcie 321-321-777. Korzystajcie, to numer do Melo. Dzwońcie teraz.

0: Beautiful.
1: And that's the truth.
0: I Anima w Melo Radio.
1: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
0: Podkręcamy tempo dzisiaj w środę rano. Słuchajcie, jak mi się trafiło. Waldek, cześć, witaj.
2: Witam, cześć, witam w pogodnym dniu dzisiejszym.
0: Siema.
2: Fajnie, to bo wolne jutro.
0: No,
2: siemanko, witam.
0: Słuchaj, powiem ci jeszcze lepszą rzecz. Pojutrze też tak. Niektórzy mają fajnie, bo wolne. I po pojutrze wolne.
2: I dokładnie. Ja może nad morze, także spoko.
0: Ej, ty to masz fajnie, no. A słuchaj, będziesz miał jeszcze fajniej, bo ja mam dla ciebie...
3: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Trzy szybkie pytania, teraz uważaj. Poważne newsy, czy luźne ciekawostki?
2: Różne ciekawostki.
0: Jasne. A komedie czy horrory?
2: Horrory.
0: I teraz uwaga, bo chyba znam odpowiedź na ostatnie pytanie. Morze czy jezioro?
2: Morze. Nad morze. Zawsze morze.
0: Kierunek obrany. Daleko masz?
2: Do morza? No 250. Nie jest daleko aż tak.
0: Śmigniesz szybko. Dokładamy torbę. Melo, torba jest już twoja. Zabierz ją ze sobą. Dzięki, bye.
2: Super.

0: Tiesto. Don't be shy w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana w środę. No to mów, co tam szykujesz?
1: Szykuję zakaz smartfonów, który prawdopodobnie pójdzie dalej. Wyszedł wczoraj z rządu.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj w Melo. A u nas za to będzie pięknie i energetycznie na początek kolejnej godziny. To już o 7:00. Tak wam zagramy. Teraz za 6 minut 7:00 będzie też prognoza pogody.
2: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 4...

0: salonach i na Renault.pl. Renault.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów Grilli oraz spa ambaseny.pl.
1: Chmury dominują dzisiaj od samego rana na niebie w Łodzi. Słońce jeszcze tu i tam ma się co prawda pojawić, ale ma go być niewiele. Do tego jeszcze po 19 będzie mogło padać. Jeszcze trochę czasu do tej godziny mamy, więc będziemy to sprawdzać na bieżąco. Na termometrach mamy 15 stopni. Maksymalnie możemy spodziewać się 26, więc będzie trochę cieplej niż ostatnio. Wiatr też będzie umiarkowany, ale za to ciśnienie nieco niskie, a na pewno w dolnej granicy normy.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
2: To już prawie 7:00, czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Prezydent USA i premier Izraela spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, pisze o tym Wall Street Journal. Donald Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, a Benjamin Netanyahu chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już od września. Rząd przyjął projekt ustawy, który zabrania uczniom korzystania z telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Obejmie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
4: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
3: Projekt trafi teraz do Sejmu, ma wejść w życie od razu po wakacjach. Reprezentacja polskich koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22. To po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata. Zmagania trwają w Warszawie.
2: A polskie siatkarki dzisiaj też grają.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Słuchajcie, działają od samego rana. Jest 1-1 w setach w Lidze Narodów z reprezentacją Belgii. Trzymamy kciuki mocno, tak samo i za was dzisiaj od samego rana, no ale wy to wiadomo, że świetnie w formie dajecie sobie radę. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej, my podkręcamy tempo. Jest już 7:00.

0: Robin Schulz i Dennis Lloyd, Young Right Now. W Melo Radio podkręcamy tempo już 12 minut po 7 rano. Mogę im powiedzieć, na co bardzo czekasz dzisiaj?
1: A powiedz, powiem.
0: Słuchajcie, Darka czeka dzisiaj bardzo mocno na wasze głosówki, także wbijajcie, bo przed długim weekendem to my liczymy na dużo głosówek od was i chcielibyśmy was zapytać, ciekawi jesteśmy, gdzie wy ten weekend spędzacie? Jedziecie gdzieś, wybywacie, na miejscu jesteście? Jaki macie fajny pomysł? Co będziecie robić? Może jakaś impreza się szykuje, a może odświeżycie z kimś znajomości, a może jeszcze macie jakiś inny fajny pomysł. Czekamy, podpowiedzcie nam i innym, być może co fajnego można robić w długi weekend, co wy planujecie. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl, można z komórki, tam na dole słuchaweczka, naciskacie, nagrywacie i wysyłacie, a w zamian za te najfajniejsze głosówki, to my mamy dla was fajny merch od Meloradia. No, a propos takich wyjazdów, to już za chwilę powiemy wam, gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend i będzie też pewne miasto, w którym jest najdrożej.

0: David Guetta i Usher w Melo Radio Without You. Zawsze z wami dużo energetycznej muzy od samego rana mamy i podkręcamy tempo i pytamy was dziś o to, jakie macie plany na ten długi weekend. Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch też już czeka na kogoś, więc wbijajcie na meloradio.pl i tam możecie nagrać głosówkę. Najlepiej z komórki, najwygodniej. Gdzie w Europie można najtaniej spędzić długi weekend, a gdzie wydacie najwięcej? Znaleźliśmy zestawienie najtańszych w Europie miejsc na krótki wyjazd. To może was zainteresować. Pod lupę wzięto 50 największych miast i okazało się, że króluje w tym zestawieniu Sarajewo, wyobraźcie sobie. Tam jest najtaniej. Weekend w stolicy Bośni i Hercegowiny dla dwóch osób w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje średnio niecałe 1300 zł. Tylko trochę droższy jest Bukareszt, a na liście najtańszych miast w Europie są też Tirana, Riga, Wilno. No, czy uwaga, niektórzy mogą się zdziwić, tu i Strasburg. Drogie są za to Genewa, Barcelona, Wenecja czy Madryt. No to wiadomo, Daria, nie?
1: No nie popalamy się trochę.
0: Ale nie najdroższe, uwaga, bo tu się zaskoczysz. Najdroższe jest Oslo, czyli co, nie dość, że zimno, to jeszcze drogo. To wiecie co, to ja już wolę nad polskie morze. Zawsze od wydawania tam kasy robi mi się gorąco.

0: Ale się dobrze jedzie z tym numerem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No i jedziemy z tą środą, która jest przecież piątkiem, a jak czujecie i myślicie, że dzisiaj dużo przed wami, może nie dacie rady, to my wam powiemy, że my wiemy, że wy dacie radę. Przypomnijcie sobie, jak to kiedyś było, jak sobie świetnie radziliście bez tych wszystkich AI-ów i w ogóle. A dzisiaj, no to pełen luz, ta środa nie może was przestraszyć. Całkiem nieźle radę dają też sobie od rana dzisiaj polskie siatkarki. W swoim pierwszym meczu wygrywają z Belgikami w Lidze Narodów, jak na razie w setach 2-1. Trzymamy kciuki. W Melo za chwilę Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

Podkręcamy tempo w Meloradiu dzisiaj, w taką fajną środę, która jest tak naprawdę piątkiem, bo przecież już niedługo ogłosimy wam długi weekend. Zaczniecie go najszybciej i najwcześniej razem z Melo, bo to już przed 10:00. Teraz za 18 minut 8:00. Wbijajcie na naszego Instagrama, bo tam możecie zagłosować na banger tygodnia. Słuchajcie, czy zagramy waszą decyzją ten numer? I wtedy dałbym, żeby żyć jak teraz. Ewa Farna, okej, jeszcze raz. Czy może uznacie, że powinniśmy zagrać ten numer? Cizo, czy to będzie banger tygodnia? Decydujcie, to wy o tym zdecydujecie na Instagramie. Czekamy na was, głosujcie. A jak zagłosujecie, to zobaczycie, która propozycja wygrywa. Zagramy ją w poniedziałek.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio, ale wchodzi ten numer. Przynajmniej ja wkręcam się w niego naprawdę mocno ostatnio. To jedna z nowości w tym tygodniu, Moving to the Sun i gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu, Hjużel w Melo. Bilety na Sunrise Festival będziemy dla was mieli, to już niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich będzie ostrzeżenie przed tym, żeby nie dociskać gazu do dechy w długi weekend.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Tame Impala w Melo. Tak, zagramy wam już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy też prognozę pogody.

0: 50. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
3: masz! Po reklamie. Trafik.
4: No, o tej porze na pewno będzie na rondzie Solidarności. Jeżeli macie taką szansę, to omijajcie tamte okolice. Więcej aut będzie też już na Wojska Polskiego Źródłowej Telefonicznej czy w okolicach Palki Pomorskiej. Ciężko jedzie się też przez okolice Konstantynowskiej i Aleksandrowskiej. Nielepiej sytuacja wygląda w okolicach Paderewskiego i Fabianickiej.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów grilli oraz spa ambaseny.pl.
4: 17 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj możemy spodziewać się 26, więc będzie trochę cieplej niż w ostatnich dniach, no ale tego słońca ma być za to trochę mniej. Gdzieś tam ono jeszcze przebije się między chmurami, no ale chmur ma być więcej. Do tego jeszcze po 19 w prognozie pogody widać możliwe opady deszczu. To będziemy jeszcze sprawdzać. Wiatr na pewno utrzyma się dzisiaj umiarkowany.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
6: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
7: Od środy wzmożone działania policji w związku z wyjazdami na długi weekend, więc od dziś na drogi w całym kraju wyjedzie więcej patroli. Funkcjonariusze mają czuwać nad płynnością ruchu i reagować na wykroczenia popełniane przez kierowców. Tak będzie do poniedziałku. Teraz Portugalia. Tysiące pasażerów od soboty koczuje na głównym lotnisku Azorów w Ponta Delgada. Wszystko przez utrzymującą się nad wyspą mgłę. Kolejna próba formy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni wieczorem w Warszawie zagrają towarzysko z reprezentacją Nigerii. Na boisku zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. W bramce stanie Kamil Grabara. Do tego możemy spodziewać się też roszad w składzie, mówi trener Jan Urban.
8: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
7: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45.
9: Teraz. Słuchajcie, Polki wygrały z reprezentacją Belgii w Lidze Narodów po 5 setach mocnych. 3-2, ale się działo. Cześć, podkręcamy tempo w melo. Jest już 8, inni gadają, a my gramy.

Fakito. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, już 13 minut po 8 i to teraz powinniście szybko dzwonić do Melo pod 321-321-777. Mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Za chwilę merch od Melo do zgarnięcia, czekamy. Dzwońcie już teraz, dwie osoby jak zawsze mają szansę udowodnić, że są gotowe na wszystko. 321-321-777.

0: Sygala i Melody w Meloradio. Tak podkręcamy tempo już 19 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Dzień dobry, cześć Ewelina.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, cześć. Ewelina, a ty masz długi weekend?
2: No, możemy tak powiedzieć. Na tą chwilę jadę do swojej siedziby głównej, do Warszawie, więc za jakiś czas zaczynam długi weekend.
0: Dobra. Ja nie pytam, co ty dokładnie robisz, bo jak powiedziałaś siedziba główna, to aż się przestraszyłem delikatnie, a Marcin to stanął na baczność. Cześć Grzesiek. Grzesiek też jest. Halo, halo.
3: Cześć. Cześć, witam.
0: Siemanko. Cześć. A ty jak tam? Słyszałem, że grillować będziesz.
3: Tak. No, ale to jutro.
0: No i widzisz, Ewelina? Można? Można. No.
2: Można, bo to chyba czekam na zaproszenie.
0: No, to pomyślcie tam też coś.
3: A, tej... to zapraszam. O, to jest miejsce.
0: Umówieni, no to słuchajcie, najważniejsze macie załatwione, to teraz ja jeszcze dorzucę swoją propozycję. Zabawę, w której będę miał dwa pytania dla was. Zgłaszacie się swoim imieniem do odpowiedzi. Czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Ja tylko powiem jeszcze i dodam, że za dwie dobre odpowiedzi wygrywacie książkę o Tomorrowland. Za jedną poprawną jest Melotorba. I uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Jak nazywa się rower z jednym kołem? Czy to monocykl, czy cyklop? Grzegorz pierwszy.
3: Monocykl.
0: Monocykl, dobrze.
4: Brawo.
0: Jest.
4: Woo.
0: Grzegorz, normalnie. Dobra, uwaga, jeszcze pytanie drugie. Już teraz, jaki będzie motyw przewodni Tomorrowland w Belgii? Ziemniaki?
3: Grzegorz!
2: Nawet nie zdążyłam.
0: No, no. No, ciekawe,
4: no dobra, Grzegorz. No.
0: No, Grzegorz, no i co mi powiesz? Jaki będzie motyw?
3: Motyl.
0: No.
3: Bo nie motyle.
0: Motyle.
5: No,
0: poczekaj,
5: to
0: w sumie, no, blisko.
4: No to jest logo Tomorrowlandu.
0: Dobrze kombinuję, no czekajcie. No,
5: ale dobrze kombinuję, kurde, no, podoba mi się to, bo naprawdę ogarnia.
0: No, mogę powiedzieć, jakie była druga odpowiedź? Bo tak, pierwsza... No.
3: Możesz.
0: Pierwsza to... Możesz. Dzięki, Grzegorz. Pierwsza to ziemniaki, a drugie to emocje. Co wybierasz?
2: Emocje.
3: Emocje.
0: O, wiadomo. A, Ewelina. Ja myślę, że to trzeba jakoś rozdzielić te nagrody, no. Dwie dobre odpowiedzi. Dwie dobre odpowiedzi Grześka, czyli co? Książka Tomorrowland?
4: Tak.
3: Super.
0: Okej. Okay. I co? Ewelinie, to merch dajemy też, nie? Wysyłamy.
4: Wyślemy.
5: No oczywiście,
3: jasne,
5: że wyślemy.
3: Jasne. Ja właśnie na tą książkę głównie polowałem.
4: No to brawo.
3: Mam nadzieję, że uda się też pojechać do Belgii.
0: Słuchaj, wszystko jest jeszcze przed tobą. Szanse spore, słuchaj Meloradia. Dzisiaj zgarniasz książkę o Tomorrowland. Dla Eweliny mamy merch. No i dla wszystkich oczywiście super dnia. Trzymajcie się, dzięki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradio.
0: A teraz w Melo już 22 minuty po godzinie 8. Wiktoria Kida w Meloradio.

0: Hej, bany, halo, w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Dziś mamy środę, jest trzeci dzień czerwca, przed długim weekendem jesteśmy. Ten długi weekend zaczniemy jeszcze przed 10:00, o wiele szybciej, wcześniej niż inni. Zaczniecie go z Melo Radiem. Dzisiaj też Światowy Dzień Roweru, jeżeli tylko macie taką okazję, to poświętujcie odpowiednio, a w długi weekend to już w ogóle będzie okazja. Dzień Savoir Vivre, także i dzień dobrej oceny. No, od nas to macie samą wyjątkowo dobrą ocenę, od samego rana.
1: Promocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Melo Radio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jedziemy!
6: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując 2.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napoju wbrożonych, granity i slushy Silverglest, aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
18: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
17: Cudownie!
18: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
19: Skoczysz do Carrefoura?
20: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Jest takie miejsce, wcale niedaleko, gdzie chcemy być z tobą i takie wydarzenie, na którym nie może was zabraknąć. Tym bardziej, że będą tam na pewno Sigala, Hughel, Paul Van Dyk, James Hype, a także Afrojack i Scooter. I mógłbym tak długo wymieniać, bo line-up jest naprawdę długi i mega mocny. Sunrise Festival w Kołobrzegu już niedługo, bo w połowie lata. Bilety będą dziś znów dla was do zgarnięcia w Meloradiu. A już w piątek od 21 kolejny program Sunrise On Air w Meloradiu, a w nim najlepsza klubowa muza, jaką znacie ze scen, Sunrise Festival. Na ten największy festiwal muzyki elektronicznej w Polsce zabiera was Meloradio. Kolejne bilety do zdobycia już dzisiaj. Nie przegapcie tej okazji, a to, co będzie się tam działo, zapamiętacie na pewno na zawsze. Bilety już niedługo w Meloradio.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradiu, a to pozycja 19 z ostatniego dotowania 30 Meloradia. Fisher i Tones and I w Melo. Najnowsze notowanie już w piątek, a wy jesteście w stanie oczywiście w każdej chwili podbić notowania tego numeru. Wbijajcie na meloradio.pl i głosujcie na wasze ulubione. Już za 9 minut 9, niedługo newsy.
1: A w nich oczekiwania na mecz o półfinał French Open Maji Chwalińskiej.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Andy Dust w Melo. Jak macie duże oczekiwania co do pogody, to za chwilę będzie najnowsza prognoza. Koniecznie posłuchajcie w Melo Radio.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
13: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
12: Cudownie!
13: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno.

0: ciężko jest przebić się przez skrzyżowanie marszałków na Przędzalnianej i Niciarnianej. Ruch też jest spory, ale tłoczno jest też przy... Ale tłoczno jest też przy Śmigłego Rydza i przy Pyszewskiego. Ciężko jedzie się Wróblewskiego czy Obywatelską. W okolicach Politechniki aut też będzie więcej. Tłoczno jest też na Srebrzyńskiej i Zielonej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny. Dystrybutor ogrodowych basenów grilli oraz spa ambaseny.pl.
0: Odrobina słońca będzie miała szansę pojawić się tu i tam z pomiędzy chmur w Łodzi, no ale jednak będzie bardziej pochmurno dzisiaj niż słonecznie. Do tego jeszcze po 19:00 niewykluczone będą opady deszczu. Będziemy to jeszcze sprawdzać. Na termometrach mamy prawie 20 stopni, 26 możemy spodziewać się maksymalnie, więc będzie troszkę cieplej niż w ostatnich dniach. Wiatr do tego utrzyma się umiarkowany, ale ciśnienie będzie w dolnej granicy normy.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
2: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Samolot z 24-letnią Klaudią wystartował z Pekinu. Polka trafiła do szpitala w Chinach w połowie kwietnia. Jest w śpiączce w sprowadzeniu z Pekinu chorej studentki. Pomaga polski rząd. Asseco pokazało system Polski Antydron. Największa polska firma IT stworzyła go od podstaw. Ma wykrywać i monitorować drony. Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie militarne i cywilne, pisze Puls Biznesu. Maja Chwalińska zagra dzisiaj o półfinał French Open. Rywalką naszej tenisistki będzie Anna Kalińska z Rosji, która, jak sama Maja przyznaje, będzie faworytką tego pojedynku.
4: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana. Zagram najlepiej, jak potrafię.
3: Ćwierćfinałowe starcie zacznie się o 11:00.
2: A wy dzisiaj po prostu najlepiej rozgrywacie tę środę, która dla wielu jest piątkiem i tak to nam się bardzo podoba. 9:00, już podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria, hej, siema.

Switch Disco w Melo Radio. 12 minut po 9:00, tak podkręcamy tempo w Melo w środę, trzeci dzień czerwca dzisiaj. Uwaga, grzecznym proszę dzisiaj być, bo dzisiaj jest savoir vivre dzień i jest też dzień dobrej oceny. Jak spełnicie jedno, to dostaniecie drugie, czyli tą dobrą ocenę. A na całym świecie obchodzony, albo raczej objeżdżany jest dzisiaj dzień roweru, a w Polsce od dzisiaj wszyscy poniżej 16 roku życia jadący rowerem albo hulajnogą muszą używać kasków ochronnych. Taki nowy przepis wszedł w życie. Za brak kasku rodzice albo opiekunowie mogą dostać mandat, także pamiętajcie o tym, żeby wam z kieszonkowego rodzica cestówki nie potrącili. Bauza w Melo Magnetic. 12 minut po 9:00.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. I lubimy zabierać was w super miejsca, gdzie jest super muza i zabawa. Armin van Buuren będzie tego lata na tym wydarzeniu. Do tego też inni świetni artyści i niesamowite emocje na miejscu. I takie emocje będą motywem Tomorrowland. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. To dosłownie jedziemy, bo transport też wam zapewniamy. Wejdźcie na meloradio.pl i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland jeszcze w lipcu, w te wakacje tego lata. Dołączcie filmy i foty. Wiecie, takie najbardziej odjechane i oryginalne. Czekamy na nie i czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dajcie sobie szansę przeżyć takie wyjątkowe wydarzenie razem z nami, z Meloradiem i z całą ekipą naszych słuchaczy. Czekamy na meloradio.pl.

0: moderki włodarskie, lubię cię jak lato. Tak sobie przekombinowałem, przekminiłem na szybko i przekonałem się, że słuchaj, jest dużo fajnych słów na L.
1: Jak o kurde, lato. Jakie?
0: No o, lato okay. Na przykład. Bardzo
1: to
0: fajne.
1: To mi przychodzą lody, lizak.
0: Też o tym pomyślałem, okay. No.
1: Właśnie kminie co jeszcze, no.
0: Czekaj, jak, no dobra, loty, samolotem jak lato, nie?
1: Najlepsze, ale, no, najlepsze.
0: Ale mam jeszcze, no. To ci się spodoba. Uwaga, luksus.
1: O tym niedobrze, Waldek, znasz.
0: Trafiłem w twój punkt L. I jeszcze jedno.
1: No.
0: Uwaga, labrador.

0: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: W najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty. I to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Lawinia, I wanna go w Melo Radio. Mamy dla was weekend, który zaczniemy już niedługo, a żeby ten weekend był naprawdę mega, no to mamy też szybką kasę dla was. Czekamy na wasze pomysły, na co ją wydacie. Sandra, na co by się przydało?
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że na diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: Ale akcja! A wy jaki macie pomysł? Na co w ten długi weekend wydacie szybką kasę od Melo? Ta kasa może być u was od ręki, od razu do wydania, natychmiast, więc dołączajcie, napiszcie, na co wydacie na meloradio.pl.

0: Anima w Melo Radio i Bad Angel. Słuchajcie, to my coś dla was mamy. Tak wcześniej, szybciej niż inni. Coś wam tutaj otworzymy i zaczniemy. No tak zaczynasz.
1: Wcześniej i dłużej.
0: Aha. Tak zaczynać to weekend można w środę tylko razem z Meloradiem.
2: No pewnie.
0: To jak zaczynać to już teraz. Nuta, którą znacie i która zwykle pojawia się w piątek, a tu proszę, przed długim weekendem. On, czyli Skuter.

0: U nas otworzył wam długi weekend Scooter, How Much Is The Fish. Będzie też tego lata na Sunrise Festival jedną z gwiazd, która zapada wam super muzę. No to co, newsy będą za chwilę, a ja słyszę się z wami jutro po 7:00. Także bądźcie.
1: No to pa, pa.
0: Za chwilę Adi. No to pa.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Die Albi i Good Boys Hideaway. A jak zacznie się pogodowo ten weekend, to już za chwilę wam w Meloradio sprawdzimy. Za 9 minut 10:00.

Słuchajcie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu Norulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Porek.

Przędzalnianej czy Niciarnianej. Tłoczno będzie też na Wólczańskiej, Kościuszki, Przysienkiewicza i Nawrot, a także w okolicach Północnej i Zachodniej. Bardzo przyjemna i słoneczna aura towarzyszy nam w Łodzi, tak będzie mniej więcej do 15, później będą mogły pojawić się chmury, ma być ich całkiem sporo, bo jeszcze po 19 będą mogły towarzyszyć nam opady deszczu. Na termometrach mamy 21 stopni, możemy maksymalnie spodziewać się dzisiaj 26, wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie utrzyma się w dolnej granicy.

0: Zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch.
1: Gdzie szukać informacji o remontach, mówi Tomasz Andrzejewski z Miejskiej Spółki Łódzkie Inwestycje.
2: Na stronie lots.pl/remonty już są informacje o placu wolności czy pracach w torowisku, które zaczynają się już w najbliższych dniach.
1: Na stronie urzędu dostępna jest też elektroniczna mapa remontów i utrudnień. A miasto ponownie szuka chętnych do wynajęcia pawilonów na skwerze Wiedźmina. Obiekty powstały w ramach wartej blisko 7 milionów złotych przebudowy placu Komuny Paryskiej. Mimo gotowości do użytkowania, lokale stoją puste. Rząd natomiast wprowadził zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Przepisy mają obowiązywać od 1 września tego roku i obejmą zarówno lekcje, jak i przerwy.
3: Zbliża się 10. Newsy Melo Radia Marcin Sikora. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmieć może po południu w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 47-latek, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna, trafi do aresztu. Tak zdecydował sąd. Podejrzany to były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
3: Sprawca był pijany, grozi mu dożywocie. Mecz towarzyski odwołany z powodu eboli to w Hiszpanii. Burmistrz jednej z miejscowości na południu kraju zakazał rozegrania spotkania między Chile a Demokratyczną Republiką Konga. Wszystko przez wybuch epidemii w Afryce.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: 10 wybiła, siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Daya, I'll be good boys, hide away. Mamy środę, czyli mały piątek, Adi po tej stronie, siemanko.

Another Talk to You w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Skoro środa to mały piątek, to już trzeba zacząć planować weekend, no ale może kasa jakaś się przyda? Jeżeli tak, to jesteśmy i chętnie w tym pomożemy. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500 zł, na co tylko chcecie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, napiszcie na co chcecie to wydać i to w zasadzie wszystko, bo potem do was oddzwonimy. Galantis, no money, no z nami zawsze będziecie mieć kasę.

0: Martin Garrix, set 3 Run i Repeat It w Melo Radio. Kawałek, na który musieliśmy naprawdę długo poczekać, ale w końcu ujrzał światło dzienne i dzięki współpracy panowie pokazali, że nadają niemalże na tych samych falach, a Eda usłyszeć w takiej elektronicznej wersji, no to prawdziwa uczta. W tej godzinie jeszcze Meduza i Don't Wanna Go Home.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Po reklamie.
17: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. Tak, podkręcamy tempo w środę. Środa, tak jak każdy inny dzień, jest genialny na to, żeby zgarnąć coś wyjątkowego. Na przykład takie przeżycie na całe życie. I mówię tutaj o tegorocznym Tomorrowland, na który jedziecie z Meloradiem. I dojazd macie całkowicie gratis, także jest o co zawalczyć. A jeżeli chcielibyście pojawić się na miejscu razem z nami, no to wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tę wyjątkową imprezę, na to najpotężniejsze Melo tak naprawdę na całym świecie. No i dodajcie jakąś wspólną fotę, jak imprezujecie, a może film? Nawet może film będzie ciekawiej. No i trzymam za was mocno kciuki, bo to jest coś nieprawdopodobnego, bo spotkacie się z najlepszymi producentami na całym świecie. No i generalnie będzie to coś, o czym będziecie mówić bez przerwy. Nie będziecie mogli się od tego uwolnić. Do dzieła. Meloradio.pl. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Już teraz.

0: Bob Sinclair, Kajsa i I Can't Wait w Melo Radio. Podobno córka Boba Sinclaira za każdym razem, jak tylko pojawia się coś nowego, to słucha numeru przed premierą i to ona decyduje, czy coś się nadaje. Ciekawy jestem, jak na to zareagowała Kajsa, ale skoro słyszymy ten numer, to chyba wszystko wydarzyło się właściwym tempem.
1: A już o 11 zagramy
0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. No to tak, minutę przed 11 newsy Meloradia, a ten numer punktualnie o 11, także już szykujcie się, żeby robić głośniej i organizować dobre melo w pracy.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
9: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl. Po reklamie.
0: Autopromocja.
19: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie właśnie na takie weekendowe tyry, ty zapraszam. Soboty i niedziele od 10.

0: RI 5 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów Grilli oraz spa ambaseny.pl.
2: Dużo słońca cały czas mamy na niebie w Łodzi, tak będzie mniej więcej do 16, później pojawią się chmury, a o 19 w prognozie pogody widać opady deszczu, będą one mogły przeciągnąć się też na noc i jutrzejszy poranek. Na termometrach mamy teraz 23 stopnie, 26 możemy dzisiaj spodziewać się maksymalnie, jutro nie będzie już tak ciepło, bo temperatura sięgnie maksymalnie 21 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma AM Baseny, dystrybutor ogrodowych basenów, grilli oraz spa ambaseny.pl.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
3: Natalia Dobrowolska. Jeszcze do poniedziałku można bezpłatnie parkować na wielopoziomowym parkingu przy Wschodniej, mówi prezydent miasta Hanna Zdanowska.
4: Ja już straciłam nadzieję, ale się udało, w związku z czym walczymy. W tej chwili już dalej o kolejne.
3: A parkingi są potrzebne, bo w mieście jest dwa razy więcej samochodów niż jeszcze kilkanaście lat temu.
4: Dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie mierzyć.
3: Od przyszłego tygodnia za godzinę zapłacimy 5,50. Kolejne dwa parkingi mają

0: radia Mara Cinci-Cora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
1: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
0: Akcja trwa, służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
2: Na zegarach 11. Siemanko, ja jestem Adi. No i zaczynamy dzisiaj środa, mały piątek. A to są bardzo dobre newsy przecież. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia.

0: Ale Macho G, Beautiful of Melo Radio. Ale cudo! 17 minut po 11.
1: Ale się fajnie dzieje. Słuchajcie, znamy wyniki plebiscytu Monoludy. To jest taki serwis dotyczący muzyki elektronicznej, generalnie techno, house, dramy, clubbing i inne bajery. No i powiem, że mega to śledziłem, bo byłem ciekaw, kto wygra i zajmie dane miejsce w poszczególnych kategoriach. No i słuchajcie, Monoludy 2025... Dla przykładu DJ Live Act Roku Polska 2025. Ważna kategoria, bo to wy, słuchacze i czytelnicy, wybieraliście. Na pierwszym Cream, którego spotkamy w Kołobrzegu. No ale w tej samej kategorii redakcja wybrała w pierwszej trójce Tripsa, DJ Jakubę i Nathana. No, na pierwszym, i to mnie kompletnie nie dziwi, to Skytech. Ale a propos tego, w kategorii Festiwal Roku Polska 2025 na miejscu trzecim Sunrise Festival, na który jedziemy razem. No i tam właśnie będzie też wspomniany Cream chociażby na przykład. Także wszystko super się składa, a by the way, też to są emocje, to poczujemy razem, bo śmigacie z nami, a my z wami do Kołobrzegu na Podczele 31 lipca. Także kto chętny na Sunrise Festival, to słuchajcie Melo po 18.

Dope Hubs i For Money. W Meloradio podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście i mam nadzieję, że mimo wszystko środa jest dla was bardzo pozytywnym dniem, no bo przypominam, to jest już bardzo blisko weekendu, zwłaszcza, że niektórzy to mają długi weekend i zaczynają go od jutra. Guys, jest przepięknie. James Hype, Be Mine, to jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
16: jest. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl.

Calvin Harris, Rock and Roll Man w Melo Radio. Lovers in the Past Life i 19 minut do godziny 12. No właśnie teraz o zakochanych będzie trochę mowy, no nie bez powodu. No bo czytam właśnie na meloradio.pl, że Bagi miał potwierdzić związek z Magdą Tarnowską, tancerką, którą myślę, że dobrze kojarzycie i to z pewnością między innymi przez ostatnią, to jeszcze poprzednią odsłonę Tańca z Gwiazdami. Ale podobno Bagi miał się obawiać tylko jednego. O co dokładnie chodzi? O tym przeczytacie na meloradio.pl.

0: Topic, Becky G, Sorry Puppy w Melo Radio. 10 minut do 12. Redaktor Siko razem, no siemano.
1: No cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: Będę wam mówić o tym, że hejt nie jest okej.
0: Hejt nigdy nie był, nie jest i nie będzie okej.
1: No dokładnie tak.
0: Dlatego nie hejtujcie, a jeżeli jesteście sfrustrowani, to idźcie na spacer.
2: A już o 12 zagramy.
0: Albo napiszcie do swojego kumpla coś miłego. A to Haven i Katie Naragon i I Run. A mówię o tym kumplu nie bez powodu, bo kumpel wybaczy. Kumple wybaczają.
1: Czasami. Zależy, co zrobisz.
0: To prawda. My w pracy co trochę się obrażamy.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Eterei 5 FM. Pogoda.
1: Dwadzieścia 24 stopnie pokazują nam teraz termometry w Łodzi. Dzisiaj możemy spodziewać się jeszcze 26, więc będzie kapkę cieplej. Na niebie cały czas dominuje słońce. W kolejnych godzinach mają zacząć jednak pojawiać się chmury i będzie ich sporo do końca dnia. Do tego jeszcze po 19 możliwe będą opady deszczu, które przeciągną się na noc i jutrzejszy poranek. Jutro nie będzie też tak ciepło, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy 21 stopni.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Natalia Dobrowolska. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Łodzi. Do wyboru jest 725 propozycji. Najwięcej inicjatyw dotyczy terenów zielonych, sportu i rekreacji, a głosowanie potrwa do końca czerwca. Natomiast specjaliści ostrzegają przed falą oszustw na NFZ. Mamy gorący okres tuż po rozliczeniach PIT, a część osób nadal czeka na zwrot pieniędzy. O szczegółach mówi nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Oszuści wysyłają maile zatytułowane najczęściej weryfikacja zwrotu kosztów. W fałszywym adresie jest dopisek NFZ, mówiła mi Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Funduszu.
3: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
1: W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych do karty płatniczej i jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Na zdrowie wyjdą nam za to na pewno nowe przepisy, bo od dzisiaj dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, na rowerach i hulajnogach elektrycznych. Za brak kasku grozi grzywna do 100 zł.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Iran ostrzelał międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie. Poinformowały o tym media. W ostrzale mieli ucierpieć ludzie. Hejt nie jest okej. To nazwa akcji skierowanej do młodych ludzi. Na YouTubie można obejrzeć film, który jest

0: koszty konserwacji i utrzymania budynku.
1: Siema, jest 12. Fajnie się z wami słyszeć, fajnie się z wami widzieć. No to jedziemy z tematem, bo jest środa, mały piątek. Haven, Caitlin, Aragon i Iron. Kiedy inni gadają, my już gramy. To jedziemy.

Lokality Dive into Me w Meloradio. Podkręcamy tempo i mamy 15 minut po 12. Słuchajcie, przed momentem dostałem na WhatsAppie Meloradia zdjęcie od naszego słuchacza Michała, który chwali się tym, że był u barbera i naprawdę widzę, że tu styluwa totalna, bardzo fajna stylizacja w osoba, jest gituwa, ale tak myślę sobie, że jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to zróbmy coś z tym. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Może na barbera, może na coś innego, może chcecie po prostu zaszaleć. Jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, no to do dzieła. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać.

0: Ale Farben, Body Talk w Meloradio, 26 minut po 12. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze znajdzie się moment na to, żeby zagrać coś nowego od Fukaja i Liwki w ramach projektu Enklawa. Chcę więcej, mega wakacyjny numer, który coś czuje, że będzie z nami dłużej. To jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
3: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
12: Morliny są gorące.
13: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
14: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
15: Wbijasz.
12: Morliny są
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
19: Castorama.
8: Teoria
19: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 28 czerwca. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

DJ Sami i Heaven w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 18 minut do 13. Ważna sprawa, ważne info, także zróbcie głośniej, bo będę miał bardzo, ale to bardzo istotną kwestię do poruszenia. No bo wy wiecie o tym, że znowu udało nam się i jedziemy razem na tegoroczny Tomorrowland i będziemy mieli tyle pięknych imprezowych wspomnień, że aż będzie ciężko to wszystko spamiętać, ale generalnie sprawa jest taka, że wy jedziecie razem z nami. Jeżeli faktycznie chcecie, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie z kimi, dlaczego chcecie ruszyć na Tomorrowland, dajcie wspólną fotę, jak się bawicie, albo jakieś nagranie. Myślę, że warto, bo będziecie to wspominać bardzo, ale to bardzo długo. Przy okazji kroczki nabijemy, bo tam będzie tyle scen, że o matko, Armin Van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, to tylko część artystów, którzy się pojawią, bo będzie ich od groma. A, no i dojazd z Afriko. Będziemy się integrować w trakcie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale misia ta nuta jest cudna. Fukaj, Liwka, Enklawa, chcę więcej. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. 8 minut do godziny 13. No jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej, bo blisko fajrantu jesteśmy i ze mną jest też Ula Harciarek.
1: Tak, siema. Cześć. No i właśnie, czy będzie fajnie na stacjach paliwowych? No to się przekonamy.
0: Okej.
1: Okay, powiem o benzynie. I powiem też o lewym.
0: O lewym. Lewy to prawy człowiek.
2: A już od 13 zagramy.
0: Andy Dust, Carvis i Zokuria w Melo Radio. Gramy to punktualnie o 13 w Melo Radio, kiedy jeszcze inni będą gadać, także koniecznie bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelofit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spieża Przemysław Staniszewski i Radio Z.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Ceny maksymalne benzyny spadną jutro i w piątek. 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94, 98 6,52, a diesel bez zmian 6,40. Sypią się mandaty z fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. W zeszłym roku wykryły ponad 1 300 000 naruszeń. Rankomat.pl i Grzegorz Demczyszak.
2: Największy liczbowy wzrost widać w odcinkowych pomiarach prędkości. Liczba mandatów z OPP wzrosła o ponad 87 tysięcy.
1: 10% łamiących przepisy to kierowcy spoza Unii. Robert Lewandowski jest w centrum kampanii wyborczej kandydatów na prezesa tureckiego klubu Fenerbahçe Stambuł. Obietnica jego pozyskania ma przekonać głosujących do biznesmena Hakana Safiego. Lewy miałby zarobić w tureckim klubie nawet 15 milionów euro rocznie.
0: Wszędzie ta polityka.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością

John Summit, The Chainsmokers, Shields i All The Time w Meloradio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo i przypominam o tym, że warto zrobić coś szalonego i na przykład zawalczyć o swoje marzenia i dobre przeżycia. I od tego macie nas, Meloradio zawsze w tym pomaga i wy pewnie już o tym słyszeliście, ale ja tylko przypomnę, że możecie z nami śmignąć do Kołobrzegu, na Podczele, do Sunrise Festival! 31 lipca ruszamy, a wy razem z nami, jeżeli tylko chcecie być wśród tych najpotężniejszych producentów, no to guys, nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie uważnie Meloradia, na przykład po 18 w programie Idę w Melo, będzie szansa na to, by faktycznie posłuchać tych pięknych scen. Ja mam zamiar coachować przy Red Stage'u, bo tam pojawią się bardzo fajni artyści. Generalnie mam nadzieję, że zbijemy pionę, no i że będziemy mogli trochę pogadać, no i doskonale się bawić. No, to jesteśmy umówieni, do dzieła. A teraz Alan Walker.

0: Modelki, Włodarski, lubię cię jak lato. A to lato jest naprawdę już bardzo blisko. No bliżej niż dalej. No, mam nadzieję, że plany na wakacje już jakieś macie. Jeżeli nie, no to też możecie zacząć o tym myśleć oczywiście. W międzyczasie, jeżeli macie, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Chętnie poczytam albo może posłucham, bo nagracie głosówkę. Także do dzieła. Jestem mega ciekawy, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
8: Co tam?
9: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
8: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
9: Cudownie!
8: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
11: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Muzyczna legenda Avicii, Levels w Melo Radio. No my faktycznie wbijamy na kolejny poziom. A to nie bez powodu, no bo ruszamy na Tomorrowland, a wyjedziecie razem z nami i to totalnie z Afryko. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego właśnie w Belgii na Tomorrowland, to witam i zapraszam, cytując klasyk. Wbijcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście pojechać i się doskonale bawić. Podeślijcie też jakąś fajną fotę, jak imprezujecie, albo może jakieś nagranie, jakieś wideo. Myślę, że to drugie będzie nawet fajniejsze. No i co? Widzimy się, będziemy się superancko bawić i będziemy mieć wspomnienia na całe życie, to na pewno. Meloradio.pl, wbijajcie i nie traćcie czasu, bo spotkamy tam, myślę też, że Kaigo, który zagra już teraz.

0: Cześć, tu Bletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: brzmi to jak Sunrise Festival. You girl, moving to the sun. Tak podkręcamy tempo i tak też będzie w Kołobrzegu już niedługo. 8 minut do 14. Iga, Mikołaj, studiu, siema. Czy możemy na coś liczyć dzisiaj fajnego?
1: Możemy liczyć na króla Latino.
0: Nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ale super. I będzie miał swoją kiełbasę?
1: No swoją na pewno. Pytanie, czy przyniesie prezenty jakieś.
0: A, no to zobaczymy.
2: A już o 14 zagramy.
3: Eben Hertz.
0: Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Nie, to my ci dziękujemy.
0: Nie, to ja dziękuję.
1: Nie,
3: ale to my dziękujemy, no co jest? Halo, halo.
1: Ale spokojnie.
0: Nie. Dobra, to dobra. Na razie, hej.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
11: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: Niskie ceny są codziennie w

limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Super wieści z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Za awans do półfinału może dostać 750 tysięcy euro. Na drogach będzie więcej patroli. To oczywiście w związku z długim weekendem, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
3: Którzy prawo będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie policyjny śmigłowiec.
2: Mundurowi przypominają o zakazie ruchu ciężarówek. Znamy zwycięzców plebiscytu muzyki elektronicznej Munoludy. Wśród laureatów wybranych przez jury są DJ-ki Lulu Malina i Bambi Uzi, a także duet Rysy.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Wejdę.
1: Wyjdę?
0: Będę?
1: Mam nadzieję, że będzie.
0: Będę. A, czy z Colin będzie?
1: No.
0: Będzie.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Mamy środę, środa to dzień przyjemności, dlatego zaprosiliśmy specjalnie do Freak Fightu z Kolima, króla Latino.
2: No większej przyjemności chyba nie można sobie zrobić w taki dzień jak środa właśnie. Zwłaszcza, że będzie o...

0: How does it feel w Maloradiu? Ja wiem, że jutro jest Boże Ciało, ale my obchodzimy dzisiaj Boże Ciało, bo przychodzi z Korim.
1: Ale to boskie ciało się mówi w takim
0: boskie,
1: razie.
0: Boskie ciało, tak.
1: Mój ulubiony dowcip to jest taki właśnie a propos Bożego Ciała, nie? Że przychodzi gość do komunii i ksiądz mu mówi, nie ciało Chrystusa, on mówi, dzięki, długo ćwiczyłem.
0: Wow, normalnie gorąco mi się zrobiło. Za chwilę z Korim wejdzie, to ty chyba zrzucisz tę bluzę.
1: Wiesz co, no chyba tak, bo jak tutaj podniesie nam temperaturę,
0: jest to teratery,
1: kto wie, co się będzie działo. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Teraz są Destiny. Słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. 47 minut atencji powinieneś mi dawać, abym była szczęśliwa dziennie.
1: Ale ile jeszcze mam ci dawać minut atencji? Ja już więcej nie poświęcę. 4 godziny to jest ile minut? 60 razy 4.
0: 200?
1: 40.
0: 40
1: tak.
0: Minut. Aha. Brawo, umiesz matmę.
1: No ty też, gratulacje dla
0: dziękuję.
1: Nas.
0: Dziękuję, ale to ma być takie 47 minut bez telefonu, że patrzymy sobie w oczy, rozmawiamy i nie ma w ogóle nic dookoła.
1: No dobra, ale w jakim celu to robić?
0: Takim, żebym była szczęśliwa.
1: Aha.
0: Tak mówią amerykańscy naukowcy, że to powoduje, że...
1: Tak napisali amerykańscy naukowcy, oświadczą. Iga Dudziuk potrzebuje 47 minut atencji dziennie.
0: Ale nie tylko Iga Dudziuk, ogólnie kobiety. I jeżeli ja jestem szczęśliwa, to ty też automatycznie będziesz szczęśliwy, bo nie będę się pytać, hej, co tam, czy jesteś smutny, co u ciebie.
1: Na pewno tak właśnie będzie. Ja totalnie ci ufam.
0: I nie powiem ci, domyśl się, bo będziesz ze mną rozmawiał cały czas.
1: Ale przecież wczoraj mówiliśmy o tym, że cisza rozwija mózg.
0: Nie mój.
1: Oj, dziewczyny.

0: Numer Repeated. Słyszysz? Coś mi przeszkadza teraz. Mikołaj.
1: Jest teraz sezon na komary.
0: Bardzo nie lubię komarów, a pochodzę z Warmii.
1: A widzisz, no to może cię zainteresować taki wynalazek Stephena Changa, który postanowił połączyć sztuczną inteligencję i lasery. I stworzył narzędzie do unicestwiania komarów.
0: Narzędzie do unicestwiania komarów?
1: No, chociaż to takie trochę niebezpieczne, nie? Uczyć sztuczną inteligencję strzelać do czegoś, co się rusza.
0: Jest mniejsze.
1: Za chwilę Skynet pełną parą wjedzie.
0: A wiesz, kto jeszcze za chwilę wejdzie?
1: A może wyjdzie?
0: Zobaczymy, z Colim.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
11: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Rekord. Niechlubny wprawdzie.
1: Niechlubny. To jest powiązane też na przykład z największym wrogiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czyli chrabąszczem majowym. Chrabąszcz majowy to jest taki gość, który na Twitterze wrzuca arkusze egzaminacyjne, ale to nie jest właśnie jedyna afera, bo no jest rekordowa liczba unieważnionych matur.
0: Przez telefony.
1: Przez telefony, tak jest.
0: Za moich czasów, a za w ogóle czasów Mikołaja, to nie używało się telefonów, tylko ewentualnie takie na korbkę.
1: Nie, to wtedy się pisało takie małe karteczki i się przyklejało, a co ja wam będę mówił.

0: Favor, Fisher, Tones and I. Tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu. I tak spoglądam w newsy Meloradia i będą wspaniałe wiadomości, jeśli chodzi o pogodę.
1: Co, że nie będzie padać jednak, bo już od 4 dni zapowiadają deszcz.
0: Pomidor.
1: Aha! No to fantastyczne newsy w takim razie o pogodzie, Iga. Super.
0: Ale będzie twist, obiecuję.
1: Czyli będzie padać,
0: ale
1: będziecie z tego zadowoleni.
0: Na przykład, można się pocałować w deszczu.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Naszą inwestycję w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
4: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
3: O, dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
5: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
6: Morliny są...
7: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
8: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
9: Wbijasz!
10: Morliny są gorące. Morliny są.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
19: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
20: Ula Harczarek on the mic.
21: Ponad 7 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Chełmie, w którym zginęło 2 18-latków przewożonych w bagażniku. Kierujący 20-latek był pod wpływem alkoholu i przekroczył prędkość. Wyrok jest nieprawomocny. A teraz sprawdzamy pogodę na długi weekend. Może być burzowo i deszczowo, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
22: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
21: Najchłodniej nad morzem tylko 16 stopni. No i jeszcze Szkocja. Na przedmieściach jednego z miast grasuje papuga i denerwuje kierowców, bo wydziobuje uszczelki z samochodów.

0: Don't Wanna Go Home w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A dzisiejszym gościem we Freak Fajcie jest...
1: No on! No on! Przez duże O!
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie, panowie, witam i dziękuję, że mogę tu być z wami. I nutka nostalgii, że odwiedziłem te studio po półrocznej przerwie.
0: Jak tam twoje kiełbasy?
2: Rekordowa sprzedaż. Przyznam się szczerze, że słyszałem, że dziewczyny i chłopaki pracują dzień i noc, że szukają dostaw przypraw, bo pierwsza ta dostawa, że tak powiem, no, przeraziła skala linię produkcyjną, ale cieszę się najbardziej, jesteśmy na żywo teraz?
0: Tak.
2: Cieszę się z tego, drodzy państwo, że tą moją popularność mogę wykorzystywać do tego, że firmuję rzeczy, które lubię i że ta cena wszystkiego, co robię zasadniczo, czy to paliwo, czy to kiełba, czy parówki, czy perfumy, wszechstronność, że to jest na każdą kieszeń, że pomaga mi mój wizerunek w promocji tego, ale że to jest dostępne dla państwa i dla nas wszystkich. To jest super sprawa. Bo zrobić pączka czy restaurację, korzystając ze swojej popularności, czy jakiś tam pub, gdzie ceny są takie, że stać ludzi, żeby wpaść tylko raz, zrobić sobie zdjęcie, no może dlatego te biznesy tak szybko padają. A ja sam 6 lat temu miałem bardzo mało, żeby nie powiedzieć nic, to teraz chcę wychodzić do ludzi z tym.
0: Super, mamy dla ciebie niespodziankę i gwarantuję ci, że nikt z tobą tego nigdy jeszcze nie zrobił.
2: No dobrze. Mocne słowa, troszkę się wystraszyłem.
0: Nie bój się.
2: Trochę się wystraszyłem, jest intymna atmosfera w studio, ale myślę, że będzie fajnie.
0: Zapowiesz teraz swoją piosenkę? Skolim, nieco do mnie mała, proszę.
2: Trzeci utwór, aha, jak we mnie nie wierzyli, że powyglądasz idealnie i po Kiss Me Baby mówili, że już się skończyłem 5 lat temu. Drodzy państwo, nie dzwoń do mnie mała, cieszcie się i bawcie.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio. Dzisiejszym gościem Freak Fightu jest Skolim. Czy Skolim, ty na przykład wiesz, co to są fanfiction?
1: Mogę tak sobie wyobrazić, czy to są...
0: opowiadania takie.
2: Takie napisane przez twoich fanów.
0: Tak, tak.
1: Okej. O Boże, słyszałem takie historie, że za głowę można się złapać.
0: Proszę cię, żebyś założył teraz słuchawki. Dobrze. Znaleźliśmy specjalnie opowiadanie o tobie na Wattpadzie. Chcemy ci tutaj przytoczyć
2: autorstwa Natalka Fanfiction.
0: Poranna burza i czułość idola, tak się nazywa. Poproszę o podkład. Obudziłam się z sercem jeszcze ciężkim od wczorajszych emocji. Wykonałam poranną rutynę mechanicznie, jak robot, i niepewnie zeszłam na dół do kuchni. Nie umiałam nawet wyjaśnić, dlaczego tak się stresuję zwykłym zejściem po śniadanie. A odpowiedź zjawiła się sama. W drzwiach stał on.
2: Konrad. W krótkich spodenkach, bez koszulki. Jego umięśnione ramiona i szerokie plecy rozświetliły całą kuchnię. Siedział tam jak Bóg, a ja nie potrafiłam oderwać od niego wzroku, choć wstyd mi było aż do szpiku kości. Czerwona jak burak zorientowałam się, że zerkałam na niego za długo, tylko po to, żeby zerknąć na niego jeszcze raz.
0: I co ty na to?
1: Kiedyś był taki audycje radiowe, takie teatralne. I przyznam się szczerze, że tak się troszkę poczułem. Super podział na głosy. No, jesteście radiowcami też, brzmi to niesamowicie. No, jak wstęp do jakiegoś takiego filmu troszkę.
0: Trochę tak.
1: Takiego, wiecie, pikantnego. Zmysły pobudzone, fantazje w pełni. Delikatnie się czuję zawstydzony. No, ale ktoś ma lekką rękę, lekkie pióro. Ktoś całkiem...
2: Ale Natalka, jeżeli teraz to usłyszała, no to...
1: Natalka, pozdrawiam w kuchni, blat, kiełbasa na stole, no... Czekam na product placement jeszcze w tej historii. Jest absolutna petarda.
0: Wiesz, że to ma 30 rozdziałów?
1: No. Widać się, artyści są wśród nas w pełni.

0: Anima, Joji, Beautiful w Melo Radio. Słuchacie, Freak Fightu, jest z nami Skolim. I Skolim nie przyszedł bez powodu, bo Skolim ma na koncie współpracę z panią Justyną Steczkowską.
1: Tak, z Justynką mieliśmy przyjemność zrobić taki numer. Ja ją wciągnąłem do swojego świata.
0: No
1: ona troszkę narzuciła, a nawet myślę, że bardzo narzuciła ton tego, jak to widzi. Bardzo zadowolony jestem po takim jakby rozpoczęciu tych duetów z znanymi polskimi i uznanymi wokalistkami jak Cleo, czy Blanka, czy tutaj Justyna Steczkowska. Faktem tak się złożyło, że każda z nich reprezentowała Polskę na Eurowizji. Chyba tak jakoś podświadomie takim kluczem się kierowałem. Fajnie, uważam, że są to osoby, które bawią się muzyką, pokazują, że ramy muzyki nie istnieją i naprawdę są ambasadorami tego, że muzyka łączy ludzi, a ja mogę mieć tylko przyjemność z tego, że mogę sobie z nimi działać i robić takie rzeczy.
0: To jeszcze w tej godzinie zagramy Mamacita.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kaufland jest.
0: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
8: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata i Baim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
12: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Alan Walker, The Spectrum. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Naszym gościem we Freak Fajcie jest Skolim, który przyszedł z piosenką Mamacita z Justyną Steczkowską. Mm-hmm.
1: Tak jest.
0: Mm-hmm. Co cię najbardziej zaskoczyło w Jusi?
1: Jej elokwencja.
0: O.
1: To, jaką klasę reprezentuje swoją osobą, że jest bardzo dowcipna. Jest w pewien sposób zabawna, ma mnóstwo anegdot, którymi sypi jak z rękawa. Jest bardzo przyjemną osobą. Super, super, super gadka i bardzo przyjemna w rozmowie. Myślę, że jest 30 lat na scenie. Nie wiem, czy jakieś większe skandale były z Justyną związane. Raczej nie. Robi swoje, kocha muzykę. Czy to swoje autorskie numery, czy to taka muzyka filmowa, bo też Justyna bierze w tym udział, opowiada mi o wielu koncertach z kolędami i teraz robi kolejną płytę. Super, myślę, że niesamowita artystka, działa, dba o siebie, o swoją przyszłość i przede wszystkim o swoich fanów, bo nie ma artystów bez fanów. To ludzie nas tworzą i to ludzie nam dają możliwość, że tak powiem, dotarcia do nich i realizowania siebie.
0: Bo ty jesteś też takim płodnym artystą. Skąd ty bierzesz inspirację na
1: z życia, między ludźmi. Nie siedzę w domu, tylko siedzę między ludźmi, poznaję ludzi różnych, o różnych poglądach, o mieszkających w różnych miejscach. Bardzo lubię gadać z ludźmi, bardzo lubię wymieniać się poglądami, rozmowami. I otwarty jestem chyba na świat. I to od dziecka mam taką przypadłość, że zagaduję i wdaję się w rozmowy. Także myślę, że też dużo rzeczy widziałem, przeżyłem przez te 29 lat śmiesznych, fajnych, sympatycznych. To też jest taki motor napędowy, że ta głowa i wyobraźnia jest nieograniczona.
2: Pięknie powiedziane. W ogóle wy się chyba zaprzyjaźniliście z Justyną, bo widziałem, że ona też się bardzo przyjemnie o tobie wypowiadała w samych superlatywach, że fajny chłopak, super tak, się tak. pracuje.
1: Myślę, że tak, że też studią zaskoczyłem, ale przede wszystkim jestem przekonany o tym, że polubiliśmy się z Justyną. Jest ciepłą osobą. Mogę jej tutaj wystawić certyfikaty bardzo pozytywnej osoby.
2: No to owoc tej miłości musi się pojawić teraz na antenie Meloradia. Mamacita, zapowiesz?
1: Oczywiście, panie i panowie, Skolim i Justyna Steczkowska w utworze pod tytułem Mamacita.
0: Dajcie głośniej, kochani, dajcie głośniej.

0: I Can't Wait v Maloradio to Bomb, So Clair.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Ten numer już o 16:00.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. Co jest grane w Łodzi?
13: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy stand-upu mogą już dziś wybrać się do baru Key. O 19 rozpocznie się występ Syn mojego taty z najnowszym programem pod tytułem Popis. Komik opowie m.in. o rodzicielstwie, polityce i codziennych absurdach. Z sali stand-upowej przenosimy się do kina. Jutro o 18.30 w kinie Charlie rozpocznie się kolejny wieczór przeglądu Głosy Równości. W programie znalazły się filmy Dobry Wieczór, Dobry Dzień oraz przedpremierowy pokaz produkcji Laila. Będzie to kino skłaniające do refleksji nad wolnością, różnorodnością i współczesnymi relacjami społecznymi. A na zakończenie propozycja dla fanów polskiego rocka. W sobotę o 19 w Łódzkim Centrum Wydarzeń odbędzie się koncert Tribute to Manam na szklance Szminki Ślad. To muzyczny hołd dla Kory i jednej z najważniejszych grup w historii polskiej muzyki.
14: Zapraszamy na newsy Meloradia.
15: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
16: Na początek ostrzeżenie.

0: 55 groszy, jutro będzie o grosz mniej. A na koniec Portugalia i paraliż komunikacyjny przez strajk generalny. Odwołano ponad 200 lotów.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Słuchacie Freak Fightu, a my wiemy, w jakim miesiącu urodził się najlepszy buziakodawacz.
3: Okej, ładne określenie.

0: Rhythm of the Night, Fede Legrand. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Najlepiej całują się ludzie urodzeni w styczniu, w marcu, w maju, w czerwcu,
1: tak,
0: w październiku,
1: tak,
0: i w listopadzie.
1: Dobrze.
0: Umiem angielski.
1: Brawo.
0: A ty jesteś z jakiego miesiąca?
1: Z listopada.
0: A ja ze stycznia.
1: To co, testujemy?
0: Mam chłopaka.
1: Ja A wiem, z którego że... on jest miesiąca?
0: Z października.
1: A, no to potwierdzasz te badania, czy zaprzeczasz?
0: Potwierdzam, potwierdzam. Możemy wszyscy razem.
1: When?
0: Gips, tak podkręcamy.
1: A z Colin, z którego jest miesiąca?
0: O, dobre pytanie, ja nie wiem. Trzeba sprawdzić.
1: Niech tu szybko wraca.

0: 21 po 16 w Meloradiu. Mikołaj, a dzisiaj jest jakiś mecz?
1: Dzisiaj jest mecz na Stadionie Narodowym. Uważajcie na utrudnienia, jeżeli nie mieszkacie w Warszawie. Dzisiaj gramy z Nigerią. Mecz towarzyski.
0: Aha,
1: no i towarzyski, czyli o nic, o pietruszkę.
0: A to, no dobra.
1: No tak, no nie jedziemy na mundial, więc chłopaki se muszą z kimś pograć,
0: nie,
1: więc wypadło jakoś na Nigerię.
0: Dobra.
1: No i Nigeryjczycy przylecieli z Londynu, wszyscy zadowoleni, gotowi na trening. Ich sprzęt na trening też przyjechał z Londynu, no tylko nie przyleciał kluczyk do tego sprzętu. Ktoś im powiedział, nie mam kluczyka.
0: Więcej sprzętu niż talentu?
1: No właśnie nie.
0: Czyli więcej
1: to
0: talentu
1: chyba w przypadku
0: sprzętu?
1: Naszej kadry, sądząc po tym ostatnim meczu. No zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem.
0: Trzymamy kciuki za naszych.
1: Oczywiście. No Robert dzisiaj musi.
0: Musi.
1: Musi hat-tricka co najmniej.
0: Anka, nie denerwuj go dzisiaj. Satellite, September.

0: Mikołaj, mój przyjaciel, powiedział mi żart powiedzieć ci.
1: Dawaj.
0: Jak się pita Ejben?
1: Halo? Ha, to dobry żart.
0: Bardzo dobry
1: Widać,
0: żart.
1: Widać, że przyjaciel bardzo inteligentny.
0: No, dzisiaj mamy dzień Savoir Vivre w ogóle i dzień dobrej oceny.
1: Wow.
0: Więc cię oceniam pozytywnie.
1: Dziękuję pani Igo, ja również panią oceniam pozytywnie. Całuję rączki.
0: Och, wspaniale.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Wędkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Dokąd na wakacje?
7: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
6: Czyli Zdrojowa Hotels.
7: Zdrojowa Hotels?
6: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
7: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni?
6: Rezerwuję. Tylko na zdrojowahotels.pl.
8: O reklamie.

0: Dive, Lost Frequencies, a tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Ja mam ciary normalnie, jak usłyszałam ten dźwięk, bo Melo Radio zabiera was na Tomorrowland w Belgii, to się dzieje.
3: I teraz odpalamy no pierwszą z tych petard, które mamy w swojej zbrojowni i za chwilę spróbujemy kogoś wysłać na Tomorrowland.
0: Dzwonimy do Gosi. Ja jestem tak podekscytowana, że nie wierzę w to, co się dzieje w ogóle. Gosia, odbierz ten telefon, odbierz, proszę.
4: Tak, słucham.
0: Gosia, Iga Mikołaj, Melo Radio.
3: Siemanko.
4: Okej, właśnie ciebie słucham.
0: Wyafirmowałaś to sobie. Dziewczyno,
4: tak,
0: chyba.
4: Wyafirmowałam to sobie.
3: Gosia, jesteś ogromną miłośniczką Tomorrowland i to do tego stopnia, że będzie on w chyba najważniejszym momencie w twoim życiu.
4: No, będzie w moim naszym najważniejszym, moim i Olka, bo piosenka w ogóle anime będzie naszym pierwszym tańcem, sala będzie stylizowana na Tomorrowland, no wszystko będzie w tym związane.
0: Wow. Gosia, umówmy się tak, że teraz dzwonimy do Olka i my się wyciszymy i ty go przywitasz. Coś tam mu wkręcisz.
4: Tak. Dobra, czekaj, bo miałem tylko teraz wypadek samochodowy, jeszcze sierota.
3: Co?
4: I muszę
0: wózkę,
4: więc mu piszę, żeby odbierać ten telefon. Sekundka, błagam, bo to jest dla mnie najważniejszy moment, a on odwalił taką manianę.
0: Słuchaj, musimy spróbować do niego zadzwonić i tak, nie stresuj się, ja do niego dzwonię.
4: Dobra.
0: I jak odbierze, to się do niego ładnie odezwij, dobra?
4: Tak, dobrze, okej.
0: Okay. Okej.
5: Okay. Słucham?
4: Halo? Hej, kochanie. Co tam robisz? Mam nadzieję, że masz dzisiaj jednak dobry dzień, chociaż troszkę.
5: A kto dzwoni?
4: No to ja, Gosia.
5: A czemu dzwonisz?
0: Olek!
4: A mam do ciebie niespodziankę!
0: Melo Radio tutaj się kłania.
3: Cześć!
5: O, witam serdecznie. Witam. Nie poznałem po głosie.
3: No pięknie, pięknie.
0: Wiesz co, bo Gosia chce cię zabrać na Tomorrowland, a ty jej po głosie nie poznajesz? Chłopie!
5: Bo ja jestem w szoku.
4: Gościu,
5: zabierz mnie, pewnie jestem chętny, jestem już spakowany nawet.
0: Poczekajcie, no to będziesz w jeszcze większym szoku za chwilę.
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
5: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
4: Boże!
5: Ale fajnie.
0: I to nie koniec, i to nie koniec. Macie jeszcze dojazd do Boom.
3: Przyda wam się z tego, co słyszeliśmy już na antenie.
4: Przyda nam się.
5: Pewnie,
0: Tumoropaki, plecak, bluza, skiety, pomadka, książka Tomorrowland, no i zestaw kosmetyków.
5: Bardzo dziękujemy. To jest niesamowite.
0: My też was kochamy, bawcie się cudownie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Bad Angel, Anima, Lisa. Wysłaliśmy na Tomorrowland w Belgii Gosię i Olka.
1: No, ucieszyli się bardzo i mnie to cieszy, no bo ten wypadek brzmiał poważnie, ale na szczęście nic się nie stało.
0: A za chwilę newsy Melo Radio.
2: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise.

0: i 5 FM. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Zaczynamy od Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1. W sobotę o 19 odbędzie się tam kolejny pokaz w ramach przeglądu Andrzej Wajda Notatki z Rzeczy Niewidzialnych. Tym razem widzowie zobaczą film Winchester 73 w dialogu z twórczością Andrzeja Wajdy. Pozostajemy przy spotkaniach z kulturą, ale tym razem pod gołym niebem. W niedzielę o 11 rozpocznie się spacer magiczny Księży Młyn. Uczestnicy wyruszą spod Centrum Turysty przy Księżym Młynie 12 i poznają historię jednego z najcenniejszych zabytkowych zespołów przemysłowych w Polsce. A jeśli zamiast historii wolicie dobrą dawkę humoru, warto zajrzeć dzień wcześniej do Boho Art Cafe. W piątek o 19.30 rozpocznie się Joy Open Mic'a Kapelusza. Na scenie zaprezentuje się 6 komików, a publiczność wybierze zwycięzcę wieczoru.
2: To pora na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic. Na autostradzie A1 pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. W całości pomiarowany będzie m.in. odcinek między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy. Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Rosyjska tenisistka pokonała w ćwierćfinale liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A na koniec przypominajka, dzieci i młodzież do 16 roku życia, które jeżdżą na rowerach czy hulajnogach, muszą mieć kaski.
4: Generalnie dobrze, uważam, że dobrze.
5: Powinny być, bo to dzieciaki to nie mają jeszcze takiej wyobraźni.
6: Pan widzę ma w ręku kask, jest pan motocyklistą.
5: Tak, zgadza się.
6: To coś pan wie o tym, tak?
5: No tak, tym bardziej jak już się ma glebę na koncie, to lepiej kask mieć.
3: Z poznaniakami rozmawiał Bartek Łukasiewicz.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: A w tej godzinie mamy dobre newsy dla fanów vintage.
2: Tak, i starych technologii może przede wszystkim.
3: Mhm. Iga Mikołaj, siemanko, zaczynamy Freak Fight.

0: Awards w Meloradiu. A kiedyś, jak się miało telefon z klapką, to było się naprawdę cool.
1: Mhm. Ja miałem taki telefon, miałem wyćwiczone wszystkie ruchy, wiesz, jak odbierałem, to tak tylko pyng i się otwierało, nie?
0: Wow, halo. Wszystkie
1: trochę
0: dziewczyny
1: jak
0: Neo twoje.
1: W Matrixie. Mhm. A jak się kończyło połączenie, to też tak klak, nie? I koniec.
0: Mam
1: koniec
0: dobre gadki. Wiadomości dla fanów vintage, bo takie telefony są modne i wracają.
1: No i całe szczęście, bo to... też pozwalało trochę wyrazić siebie, bo każdy sobie te telefony jakoś modował, nie, jakieś tam były naklejki, światełka i tak dalej. Fajna rzecz.
0: No i
1: teraz
0: właśnie...
1: wszystko tak samo wygląda.
0: I tą klapką, nie?
1: Można no i tą tak... klapką, ta klapka to była najlepsza.
0: O tak, zrobić można.
1: Ktoś cię wkurzał, to tak jeszcze z całej pery się
0: właśnie
1: zamykało.
0: Właśnie.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Taka piękna tradycja była. Tak się dzieci cieszyły. I co?
1: I nie ma. I nie ma. W Pszczynie istnieje taka lodziarnia, która od 25 lat rozdawała darmowe lody uczniom, którzy zdobyli czerwony pasek.
0: Ale to musiał być czerwony pasek oczywiście na papierze, a nie
1: tak, na świadectwie. Tak, tak, tak. To, no, bo zażartowałaś jak mój stary teraz. No i właśnie, i przyszło pismo od rzeczniczki praw dziecka, tak, że tak nie wolno, że to jest niepotrzebna presja, że dzieci rozwijają się w różnym tempie i każda młoda osoba jest wyjątkowa i wartościowa bez względu na osiągane wyniki w nauce. Ale to po co te paski w ogóle są?
0: Dokładnie.
1: I po co są w ogóle oceny? Wszystkich na studia wysłać od razu. Co tam? Magistra od razu każdemu dać.
0: W zasadzie ja mam wrażenie, na przykład jak patrzę na scenę polityczną, że to tak mniej więcej siedmiolatkowie, nie?
1: No tak, tak, tak. I też niektórym by się przydał tytuł magistra. To nie są tanie rzeczy.
0: A skąd wiesz?
1: Wiesz co, kończymy to wejście.

0: All the Time w Melo Radio.
1: Tak widzę właśnie, że spoglądasz z zaciekawieniem, ale też z niezrozumieniem.
0: Z niezrozumieniem totalnym. Messi już kojarzę, kto to jest, ale musiałam się zastanowić. 50 tysięcy to dużo złotych, a księżniczką jestem ja, a co dalej, to nie wiem.
1: To zdradzimy więcej za chwilę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: M to muzyka.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój

0: Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Ibaim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Spiesza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Bryska i Messi zespołu
1: Inter Miami.
0: Co?
1: Inter Miami.
0: Ja myślałam, że... Dobra, nieważne. A to nie była FC Barcelona?
1: No dawno temu była. Potem było PSG, a teraz jest Inter Miami. Ale to, co osiągnął Lionel Messi w Hiszpanii, nie przeszło bez echa, ponieważ teraz został wyróżniony nagrodą księżniczki Asturii.
0: Co to takiego?
1: No to takie odznaczenie jest hiszpańskie dla ludzi właśnie kultury, sztuki, sportu.
0: A
1: i dostał
0: nagroda,
1: 50 tysięcy euro.
0: Znaczy dla niego to są chyba kieszonkowe.
1: Tak, pewnie nawet nie odebrał, nie? Powiedział, o, potknąłem się o jakieś grosze. A nie, to 50 tysięcy euro. To w sumie to samo.

0: Wow. David Guetta. Bym was prawie nie rozróżnił.
1: No właśnie.
0: Ta sama tonacja, gratulacje.
1: Słuchajcie, bo jest środa, ale ta środa to taki mały piątek. To może rozpoczniemy 30 Meloratio zaraz.
2: No, w sumie wypadałoby, bo mnie nie ma ani jutro, ani pojutrze.
1: A co, a ktoś ci, przepraszam, na to wyraził zgodę?
0: Ja nie.
1: Ja też nie. Ty jesteśmy we dwóch, on jest jeden. Nie da rady.
3: A już o 18 zagramy.
1: Nie no, 30 za dwa dni, a teraz będzie... O,
0: nasze ulubione!
1: I gadaj głośniej! Jeszcze!
2: Nie mogę!
1: No to dajcie głośniej wszyscy po 18, bo tym numerem zaczniemy.
2: Buziaki! Mua.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Po reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Polska studentka, która zachorowała w Chinach, jest już w kraju. Samolot z Klaudią wylądował we Wrocławiu. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Akcja Bezpieczny, długi weekend, czas start. Drogówka patroluje najważniejsze trasy, mówi Krzysztof Dmura z Komendy Głównej Policji.
5: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
4: Dziś weszły w życie kolejne zmiany przepisów. Za najcięższe przewinienia nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. No i jeszcze dobry news dla kierowców. Jutro i w piątek benzyna będzie tańsza niż dziś. Z kolei cena diesla bez zmian.
3: I pamiętajcie, zawsze możecie pojechać o 10 mniej, ale dojechać bezpiecznie na długi weekend, co nie?
4: Tak.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 18 i dla wielu z was to jest pewnie godzina, kiedy zamykacie drzwi od waszej pracy i już do poniedziałku do niej nie wrócicie. Zazdro total, a ja wam potowarzyszę przy wszystkich wyjazdach na długi weekend, czy powrotach do domu, czy cokolwiek teraz nie robicie. Pogram tak, że na pewno będzie fajnie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato, to na pewno się pojawi. To Wlo i Two For You. Ten numer też mamy dla was, nawet tutaj for. O, w taki sposób. A Huntrix i Golden zaczyna, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

lubicie jak lata. To modelki Włodarski w Melo Radio, a wy za chwilę będziecie mogli zgarnąć merch od Melo. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw mam dla kogoś, kto odgadnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, no i podaję już teraz podpowiedzi. Chodzi mi dziś o osobę. Jest ona nielubiana na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. To teraz się namyślcie, a już za chwilę będzie można dzwonić pod 321 321 777. A to Cibuli, Never Go Away.

0: No i już sobie wyobrażam was właśnie teraz w samochodach odpalających klimkę, no i nucących sobie Rihannę. Only girl in the world, takich wyjeżdżających z miasta. Patrzę na mapy drogowe, no i widzę, że wśród tych największych metropolii już się korkuje. Wyjazdy na długi weekend już są uskuteczniane. Rihanna za nami, a teraz...
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, i to jest pytanie, o czym myśli Pychu? No to co, ja wam podaję podpowiedzi, a wy dzwonicie 321-321-777 do zgarnięcia nasz merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. No i moje podpowiedzi są dziś takie. Ja myślę dziś o osobie i ta osoba jest nielubiona na imprezach, a spotkanie z nią zawsze wywołuje lekki stresik. No to już widzę, że ktoś z was dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, z tej strony Milan, słuchacie Meloradia.
0: No cześć.
2: O czym myśli Pychu? Słuchajcie, o czym myśli Pychu? Osoba, która jest nielubiana na imprezach, no to ten organizator, który wie o wszystkim, ale słuchajcie, wie o wszystkim.
0: Ale to niestety nie to. Niestety nie ta odpowiedź. Dzięki wielkie. Czekam dalej na wasze telefony. 321-321-777. No jeszcze podpowiem, że chodzi mi konkretnie tak o zawód tej osoby, a nie o taką konkretną jedną osobę. Jest to zawód i ten zawód jest nielubiany na imprezach, domówkach. No a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. 321-321-777. To jest mój numer telefonu. Tutaj można dzwonić. Ja czekam, aż ta lampka się zapali, ale to już w rundzie drugiej. Ta już za chwilę się... Albo dobra, jeszcze się lampka pali, to odbiorę jeden telefon. No to siemano, cześć, Pychu z tej strony, jak masz na imię?
3: Dawid.
0: Jak masz na imię?
3: Dawid.
0: Nie słyszę cię, stary. Musisz się z głośno mówiącego wyłączyć.
3: Dawid.
0: O, cześć Dawid, no co słuchaj, o czym myśli Pychu?
3: Fotograf.
0: Aj, niestety nie chodzi o fotografa. No to już wiemy, że to nie jest fotograf, ani organizator. No jest to zawód, że tak powiem, taki publiczny. Jest to funkcjonariusz publiczny. Więcej nie podpowiem. Runda druga za chwilę, a wy zapiszcie numer 321-321-777. Za chwilę będzie można dalej dzwonić.
1: O czym myśli Pychu?

0: Moving to the Sun to nowość, za którą stoi Urzel. Wy słuchacie Meloradia, a ten pan już w wakacje zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Wy wśród 6 gorących scen i dziesiątek DJ-ów, tych najpopularniejszych na świecie, możecie bawić się razem z nami. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na tę imprezę. Słuchajcie uważnie, Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie, na które odpowiedzi nie uzyskaliśmy w rundzie pierwszej. No to zobaczymy, czy teraz się uda. O czym myśli Pychu? Myślę dziś o osobie, w sumie konkretnym zawodzie. Jest ten zawód trochę nielubiany na imprezach, a spotkanie z nim zawsze wywołuje lekki stresik. No to zobaczymy, czy teraz komuś z was się uda odpowiedzieć. 321-321-777. No to odbieram telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo?
0: No siemano, jak masz na imię?
2: Damian,
0: no to co, strzelasz czy pytasz, o czym myśli Pychu?
2: Odpowiadam.
0: No to dawaj.
2: Chodzi o policjanta.
0: No stary, mam nadzieję, że nie wiesz tego z własnego doświadczenia.
2: No, pozostawmy to między nami.
0: Dobra, słuchaj, to co było, już się nie liczy. Ważne jest to, że długi weekend zaczynasz od wygranej w Meloradiu. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, dzięki.
0: A na wszystkich waszych długo weekendowych imprezach mam nadzieję, że ten pan akurat się nie pojawi. Mowa o policjancie oczywiście.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku. Różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Morwiny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
5: Wbijasz!
2: Morliny są
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.
7: Po reklamie.

Matthew Koma rozdaje buziaczki, to Kisses Back w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. Szesnaście minut do 19 na zegarach, a to warto wiedzieć, żeby nie płacić mandatów. No bo właśnie czytam, że od dziś, od 3 czerwca zostało wprowadzone nowe prawo. No i wszystkie dzieciaki poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach mogą jeździć, ale od dziś muszą prawnie robić to w kaskach. No i po pierwsze bezpieczeństwo, a po drugie to umówmy się, warto to zrobić, no bo lepiej zabulić kilkadziesiąt złotych na kask niż kilka stów na mandat. No myślę, że ten hajs w długi weekend przeznaczycie na coś naprawdę dużo, dużo lepszego. Gipsy, Karnawał, to już teraz nowość na playliście Meloradia.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: The Classic. This is what it feels like. To Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ten pan pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie. Już w tym roku chcemy was tam zabrać. Do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie przeżyć to razem z nami, no i mieć zapewnione między innymi dojazd najlepszym partybusem, no to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie zgłaszać was, pokażcie swoją ekipę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście na Tomorrowland pojechać. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Bo 19:00 już za moment, a ten numer zagramy przed wszystkimi, punktualnie o pełnej, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dokąd na wakacje?
14: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
13: Czyli Zdrojowa Hotels.
14: Zdrojowa Hotels?
13: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
14: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
13: Tylko na zdrojowahotels.pl.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i minęła 19, dzisiaj środa, trochę taka jak piątek, no to jestem ciekawy, czy wy właśnie teraz wracacie do domu z pracy, czy może zupełnie odwrotnie, gdzieś z domu wyjeżdżacie na długi weekend. Dajcie mi o tym znać, czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, mogą być też filmiki albo tekstówki, WhatsApp Meloradia, tam wszystko wysyłacie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jak wy spędzacie ten początek długiego weekendu? Jestem tego mega ciekawa, za najlepsze głosówki czy wiadomości będę miał dla was merch od Meloradia. A dla wszystkich mam też muzę, Anima i Joji, Beautiful, to w tej godzinie będzie Pitbull i Give Me Everything. A zaczynamy od turu, tu, turu, turu, tu.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: To Milki i David Guetta, Just the Way You Are. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście po drugiej stronie.

0: Beautiful. To Anima i Joji, ale się klimatycznie zrobiło na antenie Meloradia. 11 minut po 19. A jak wy zaczynacie długi weekend? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia. No i nic słodszego już dzisiaj nie usłyszycie. Dawaj, młoda.
1: Hej, jestem Lenka. Właśnie wracam z trampolin. Jestem mega szczęśliwym dzieckiem.
0: O, Lenka, no ty korzystaj, no bo jeszcze jesteś w takim wieku, że taki skok w bok to nie boli. Bo potem wszystko strzyka. No oczywiście o to mi chodziło, nie? Szybka kasa za moment w Meloradio. Axwell i Ingrosso, oni już teraz.

0: The Rise Up, Wina i Womero w Melo Radio. Tak wam gramy i podkręcamy tempo. 19:19 na zegarach, a przed długim weekendem to jest chyba idealny czas, żeby zająć się kasą.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Wojtka. No mam nadzieję, że odbierze, bo szybka kasa przed weekendem tym długim na pewno się mu przyda. Czekamy 5 sygnałów, 2 już za nami. Wojtek, to jest ten moment, to jest ta chwila, żebyś odebrał telefon. I to się wydarzyło. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: Hej, hej, cześć.
0: No cześć, słuchaj, długi weekend przed nami, a ty masz chyba jakiś plan na niego.
2: No wybieram się nad morze, tak, to prawda.
0: Okej, okay, no i szybkiej kasy w związku z tym potrzebujesz na...
2: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, mm-hmm. żeby była pogoda.
0: Okej, okay, a tak na jakieś konkretne części ciała, czy taki ogólny zestaw, czy jak to u ciebie wygląda? Jesteś takim freakiem kosmetykowym pod tym względem, czy po prostu SPFX starczy?
2: Wiesz co, chcę po prostu, żeby były skuteczne. Tylko, że obawiam się o pogodę.
0: No właśnie, a więc... do jakiej miejscowości jedziesz?
2: Do Kołobrzegu.
0: Mm-hmm, okej, okay, pogoda Kołobrzeg. Słuchaj, sprawdzam. W ten weekend nie wygląda to chyba najlepiej. Ale słuchaj, przezorny zawsze ubezpieczony. W sobotę ma się słońce pojawić w ten weekend.
2: No to dobrze. Wiesz co, to skoro tak, w sobotę, jeżeli będzie pogoda, to bym potrzebował jakiś przyspieszacz do opalania. Mhm. No jeżeli w niedzielę, no to chyba jakiś brązer w takim razie.
0: Stary, ten dźwięk oznacza jedno. W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
2: Super, super, super. Czy mogę kogoś pozdrowić?
0: Ależ oczywiście.
2: Pozdrawiam moją siostrę Jolkę, która właśnie wraca z pracy.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że z nią też się jakimiś kosmetykami podzielisz. No 200 w końcu masz.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: A wy pamiętajcie, że w Kołobrzegu w tym roku też wydarzy się Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wejściówki na tę imprezę.

0: Meloradio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj, Liwka, ich nowość w ramach projektu Enklawa już za nami, to chcę więcej. Numer, który przyznacie, brzmi jak początek lata, ale właśnie tak wam gramy, żebyście dobrze zaczęli długi czerwcowy weekend. 29 minut po 19 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Na tej godzinie powiem wam jeszcze, czego nie robić w trakcie weekendowych wyjazdów, bo możecie za to naprawdę słono zapłacić.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
6: W drugiej alejce po prawej.
5: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
6: A, to prawda.
5: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
6: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.

Tyle lat ma ten numer, a wciąż tak samo hipnotyzuje. Alan Walker i Sing Me To Sleep w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 20 nam zostało. 210 km na godzinę. Nie, to nie nowe ograniczenie na ekspresówkach. Tyle gnał jeden z kierowców na S17, to między Warszawą a Lublinem. Został złapany przez policjantów, no i tłumaczył się, że, uwaga, spieszył się w drodze z lotniska do domu. No nie wiem, czy tam są najlepsze schabowy na świecie, ale za ten pośpiech zapłacił co prawda 2,5 tysiąca i dostał 15 punktów karnych. No i nawet to nie był fotoradar. No tak, to by miał przynajmniej dodatkowe zdjęcie z wakacji.

0: Wetfinger. To Hi-Fi Superstar w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 20, a jak na przykład o tej kończycie pracę, już tylko odliczacie i nie macie co robić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i zapewnijcie sobie naprawdę niesamowite doznanie. No bo chcemy was zabrać na tegoroczny Tomorrowland. No i oferujemy między innymi podróż do Belgii partybusem, no i masę innych atrakcji. To może być wasze wydarzenie roku zdecydowanie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie.
1: A już o 20 zagramy
0: Ray, David Guetta i Hypaton. Where is my husband? Tak nazywa się ten numer i on pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach punktualnie 20, no i choć pogoda w długi weekend ma być, że tak powiem, średnia, no to u nas zawsze gorąco w playliście. Ale Farben i Irene Miller, Body Talk, to wam zagram za kilka chwil. Będzie Vice i Tom Gregory, a zaczynamy od numeru Where's My Husband, Ray, David Guetta i Hypaton. Oni lecą na pierwszy ogień. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Kygo w Melo. To Save My Love, a teraz wiem, że na to czekacie.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, już na przełomie lipca i sierpnia będziemy razem bawić się w Kołobrzegu nad Polskim Morzem, no i będziemy się bawić do naprawdę mocnych dźwięków na Sunrise Festival. Czeka na was 6 gorących scen, z których usłyszycie no m.in. Skutera, Sonego Fodera, Jamesa Hype'a, Urzela, czy wielu, wielu innych DJ-ów, a my mamy dla was wlotki. Konkretnie trzymam teraz w łapkach taką jedną podwójną na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Jeśli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Melo Radia, no i nagrajcie głosówkę, w której opiszecie siebie w 5 słowach, jak najbardziej kreatywnie. Możecie zaśpiewać, zarapować, jakiś ułożyć może mały wierszyk, cokolwiek. Ten najbardziej kreatywny opis w 5 słowach. Nagrodzę, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Ona jest niezastąpiona. Rihanna i Don't Stop the Music w Meloradio. Tak podkręcamy tempo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A takie głośne yeah będziecie mogli zrobić na Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy bawić się tam razem z wami, a ja mam podwójną wlotkę. No właśnie, ostatni dzień, drugi dzień sierpnia na Sunrise Festival. No i poprosiłem, żebyście opisali się w 5 słowach. Ten taki najbardziej kreatywny opis nagradzam. No i Paulina się nagrała, dawaj.
2: Roztrzepana, ogarnięta, oszczędna, rozrzutna. Ideal.
0: No idealnie, słuchaj, oszczędna, możesz być na biletach, no bo właśnie podwójną wlotkę w tym momencie na Sunrise Festival na ostatni jego dzień dostajesz, więc rozrzutna już będziesz mogła być na terenie festiwalu. A co? A jeżeli wam się nie udało, to spokojnie, jutro kolejna szansa na to, żeby dostać wlotki na Sunrise Festival.

Wild Ones. To Florida i Sia w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 18 minut do 21 nam zostało, a już za 3 minuty wystartuje mecz. Polska reprezentacja co prawda nie gra na mundialu, ale na narodowym rozegra sparing z Nigerią. No i na boisko w podstawowym składzie wybiegną Grabara, Wiśniewski, Bednarek, Slisz, Kamiński, Lewandowski, Zieliński, Świderski, Szymański, Zalewski i Potulski. No ale ciekawe, czy szybciej będą panowie biegać na boisku, czy z boiska na urlopy. Trzymam kciuki za tę pierwszą opcję, żebyśmy się nie skompromitowali. Better Times, Robin Schulz i Barbs, nowość na antenie Meloradia.

0: tak długiego weekendu, na długie będą też wakacje, ale mogą być naprawdę fajne, jeżeli wybierzecie się z nami na Tomorrowland. Pierwszym osobom już zapewniliśmy to przeżycie. Możecie ich filmik zobaczyć na Instagramie Meloradia, który nam wysłali, a wy możecie być następni, jeśli tylko wejdziecie na meloradio.pl, no i zgłosicie się do naszej akcji. Tam też znajdziecie więcej szczegółów. A 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber i Nicki Minaj. Ten duet rozpocznie 21 na antenie Meloradia, a zagram ten kawałek przed wszystkimi, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać, punktualnie o pełnej.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jedź na tu Norulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
0: Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: idę w Melo.
1: No i mamy już godzinę 21 na zgarach w meczu Polska-Nigeria, 11 minuta, no i wynik na razie 0-0. Jak coś się będzie zmieniać, to na pewno dam wam znać. No a nic nie zmienia się w kwestii playlisty, dalej podkręcamy tempo najlepiej w Polsce. Ale stoi Sasha Destiny, ten numer na pewno się pojawi za kilka chwil, będzie tu Colors i Loveful, a zaczynamy od naprawdę niesamowitego duetu.
0: Melo Radio, idę w Melo.
1: A także... Bieber, to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.

Hello, to Iben w Melo Radio. Tak podkręcamy dla Was tempo, 16 minut po 21. No i patrzę na to, co dzieje się na Stadionie Narodowym w Warszawie, no bo tam nasza polska reprezentacja gra mecz towarzyski z Nigerią. No i na razie nie wygląda to najlepiej, no bo właśnie straciliśmy bramkę. 0-1, na razie przegrywamy, 27 minuta tego spotkania właśnie trwa. No ja mam nadzieję, że tego pytania nie będziemy zadawać, jak będziemy chcieli zapytać, kiedy nasza reprezentacja wygra następny mecz. A to pytanie to ile lat? Tak nazywa się ten numer. Oki i Sobel już teraz w Melo Radio.

Dinara i Gigi D'Agostino, To In My Mind. Tak podkręcamy dla was tempo, 21.30 na zegarach, a my coraz częściej zwierzamy się AI. No właśnie, mam przed sobą badania, które mówią, że często piszemy czatom sztucznej inteligencji o swoich problemach. No po prostu zwierzamy się im. A dlaczego? No bo mówią nam to, co chcemy usłyszeć. No i ja sprawdziłem, o czym ostatnio z czatem gadałem, no i zapytałem go, co zrobić, żeby pranie wyjęte z pralki nie śmierdziało. No i to chyba akurat pozytywne, no przynajmniej moja mama się cieszy, że jej łba takimi pierdołami nie zawracam. Bibi Rexa i David Guetta to Sad Girls, nowość na antenie Meloradia i coś mi mówi, że ten numer zawołuje letnie playlisty.

Ilenium i Eli Goulding, to Don't Want Your Love w Meloradiu i trwa mecz Polska-Nigeria, w którym remisujemy 1-1. Potulski strzelił brameczkę, no i mamy na razie remis. Piłkarze zeszli na przerwę.

0: All the Time to John Summit i DJ Smokers w Meloradio, a John Summit wystąpi w tym roku na Tomorrowlandzie w Belgii, w miejscowości Boom. No i to będzie naprawdę mocne. Boom. Masa scen, wiele hektarów terenu, no i ten niezapomniany vibe, to wszystko może was czekać i to totalnie za free, no bo chcemy was tam wysłać. Już wiemy, że razem z nami na pewno wybiorą się Gosia i Olek. No i posłuchajcie, jak się oni cieszyli z tego powodu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Ale fajnie, wy też możecie być jak Gosia i Olek. Wbijajcie na meloradio.pl, no i się zgłaszajcie. A to będzie zdecydowanie takie wydarzenie, którego nie będzie dało się zapomnieć. Agnieszka Chylińska, ona też problemów z pamięcią nie ma. Nie mogę cię zapomnieć, to już teraz w Meloradio. Taki klasyczek wam gramy. 15 minut do 22 na zegarach.

To jest jedna z moich ulubionych nowości na antenie Meloradia. Bob Sinclair i Kaiza to I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22 na sam początek tego długiego weekendu. Jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to jedźcie bezpiecznie. Jeżeli zostajecie w domu, no to mam nadzieję, że spędzicie ten czas bardzo fajnie, tak jak tylko lubicie. No po prostu dajcie sobie trochę czasu w ten długi weekend. A my wam fajnie pogramy. Już zaraz 22 i lecimy dalej z muzą.

zaprosiła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: O reklamie.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Melo.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.